pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: SK Iława News.
1: To kolejny krok w stronę budowy tunelu w Iławie pod torami na linii Iława-Gdańsk na ulicy Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej. Samorządowcy z regionu na specjalnym briefingu prasowym zaprezentowali najnowsze informacje w sprawie inwestycji, a na miejscu obecni byli Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Protas, poseł do Europarlamentu, Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski oraz Waldemar Królikowski, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich z Olsztyna.
2: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Sobiech, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Jak widzicie Państwo, za nami przejazd kolejowy, droga kolejowa numer 9, która krzyżuje się z drogą wojewódzką numer 536. Jest to bardzo uciążliwy przejazd. W ciągu doby przejeżdża tu ponad 100 pociągów, co równoważy się z tym, że tutaj połączenie zamknięte jest w ciągu doby 7,5 godziny, a w weekendy 6 godzin. W związku z tym, że to jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, bardzo uciążliwe dla transportu też takiego gospodarczego, mieszkańcy bardzo często składali wnioski do nas, żeby po prostu ten przejazd poprawić, żeby można było przejechać bezpiecznie i szybko i nie stać godzinami w korkach. To jest bardzo kosztowne, w związku z tym nie mieliśmy możliwości wykonania tego przejazdu, ponieważ to jest około 120 milionów złotych. Taki koszt nam wyszedł z projektu. W tej chwili udało nam się znaleźć dofinansowanie. Będzie to dofinansowanie ze środków unijnych i będziemy już 5 października ogłaszać przetarg na wykonanie tunelu, który usprawni przejazd na tej drodze.
3: Ja się bardzo cieszę, że jest to efekt zmian w polityce Unii Europejskiej. W czasie ostatniego przeglądu śródokresowego udało nam się niejako wymusić na Komisji Europejskiej zmiany w finansowaniu, dzięki którym przesunięte zostały środki również na tego rodzaju inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. Środki europejskie w naszym regionie działają, środki europejskie i efekty inwestowania środków europejskich widać na każdym kroku. W ciągu tych 22 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej mamy bilans 200 miliardów na plus. To znaczy 200 miliardów euro otrzymaliśmy więcej niż wynosiła nasza składka członkowska. To informacja dla tych wszystkich, którzy uważają, że Polsce nie opłaca się funkcjonować w Unii Europejskiej. W tej chwili bardzo intensywnie pracujemy nad budżetem na lata 2028-34, tym siedmioletnim. Tutaj jestem głęboko przekonany, że regiony takie jak województwo warmińsko-mazurskie ze względu na swoje szczególne położenie przy granicy z Rosją będą w sposób szczególny potraktowane i spodziewamy się dodatkowych środków i dodatkowych narzędzi na rozwój naszego regionu.
4: Szanowni Państwo, mieszkańcy Iławy czekali na tą inwestycję od lat. To wiele starań samych mieszkańców Iławy, samorządowców iławskich i powiatu iławskiego. Cieszę się, że my doprowadzamy tą inwestycję do skutku. Dziękuję przede wszystkim samorządowi województwa, panu marszałkowi, pani marszałek, za to, że rozumieją potrzeby mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego. Szanowni Państwo, to historyczna inwestycja. To jest 120 milionów złotych, w 95% sfinansowane ze środków europejskich przeznaczonych na bezpieczeństwo. Nasz urząd wojewódzki również opiniował ten wniosek, bo taka jest procedura. Wydane jest również pozwolenie na budowę wraz ze ZRID-em. Czekamy teraz na ogłoszenie przetargu, na wybranie wykonawcy. No i przede wszystkim liczymy też na to, że ta inwestycja zostanie przeprowadzona sprawnie, w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Iławy. Dla mnie jako mieszkańca tego powiatu iławskiego niezwykle ważne jest to, że w ciągu najbliższych 3 lat niemal pół miliarda złotych zostanie zainwestowane przez samorząd województwa właśnie na modernizację dróg wojewódzkich, bo oprócz tego tunelu będzie zmodernizowana również droga numer 519 na terenie gminy Zalewo oraz droga Różnowo-Bronowo-Susz, taka obwodnica Susza, droga wojewódzka, która zostanie również zmodernizowana w ciągu najbliższych kilku lat. Tak naprawdę już w przyszłym roku, w połowie roku, tutaj będziemy mogli zaobserwować pierwsze prace budowlane. To cieszy, bo na te konkrety, na rozpoczęcie tej inwestycji rzeczywiście mieszkańcy czekają wiele lat i liczymy na to, że ta inwestycja poprawi przede wszystkim tutaj sposób poruszania się po iławskich drogach. Wszyscy widzimy, z jakimi korkami mamy do czynienia. Ważne jest też to, że w sposób płynny po zakończeniu inwestycji na ulicy Wyszyńskiego związanej z modernizacją wiaduktu przejdziemy tutaj do inwestycji inwestycji tej tunelowej powstanie nowoczesny tunel, który ułatwi życie kierowcom na terenie miasta Iławy. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi do Parlamentu Europejskiego za to, że środki europejskie efektywnie pracują w regionie i dziękuję panu marszałkowi, pani marszałek za to, że reagują na potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję bardzo.
3: To jest efekt naszych starań o to, żeby zmienić podejście Unii Europejskiej dla regionów granicznych. I 95% dofinansowania to jest właśnie ten wyjątek dla regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Wcześniej można było finansować takie przedsięwzięcia do 85%. A więc środki na bezpieczeństwo plus do tego wyższy poziom dofinansowania to jest efekt naszych wspólnych starań z samorządem województwa. Ja się bardzo cieszę z tych zmian. Te zmiany nastąpiły w ubiegłym roku. Komisja Europejska zdecydowała o nich w ubiegłym roku. Ja się cieszę, że dzięki temu właśnie takie przedsięwzięcia mogą być finansowane, bo jeszcze wydawało się 2-3 lata temu, że jest to niemożliwe, a niemożliwe stało się możliwe.
4: Trzeba powiedzieć jasno, bez środków europejskich tej inwestycji nie bylibyśmy w stanie wykonać, ponieważ w programie modernizacji kolei kilkanaście milionów złotych miało być przeznaczone na tą inwestycję przez PKP. Inwestycja za 120 milionów złotych, no kilkanaście milionów złotych niestety no, nie sprawiłoby, że samorząd województwa mógłby tę inwestycję zrealizować. Jednak środki europejskie przeznaczone na bezpieczeństwo, dla regionów tutaj graniczących z Rosją, przygranicznych, powodują, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Ja też chcę jeszcze podziękować tym mieszkańcom Iławy, którzy też w sposób oddolny próbowali poprawić życie mieszkańców. Nawiążę do aplikacji, specjalnej aplikacji, bo to była taka oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy stworzyli aplikację ułatwiającą życie kierowcom. Kierowcy w zasadzie wzajemnie powiadamiali się dzięki tej aplikacji o tym, czy ten przejazd kolejowy jest zamknięty, dzięki temu szukali dróg alternatywnych. Dziękuję tej trójce na czele z radnym Michałem Młotkiem, bo ta aplikacja to był taki pierwszy krok, ale my dzisiaj, realizując tą inwestycję, sprawimy, że aplikacja już nie będzie potrzebna. Dziękuję bardzo.
2: To ja jeszcze podziękuję panu dyrektorowi Królikowskiemu, Zarządowi Dróg Wojewódzkich, ponieważ to oni przygotowali całą dokumentację. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje przetarg i Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie realizował całą inwestycję.
5: Plan działania jest bardzo prosty. 5 października ogłaszamy przetarg na roboty. Umowę podpiszemy, planujemy podpisać w pierwszym kwartale, przełomie pierwszego kwartału i drugiego kwartału przyszłego roku. Roboty tutaj mają szczególny charakter, bo muszą być uzgodniane z liniami kolejowymi i takie uzgodnienie obejmuje lipiec 27 do końca roku 28. Czas realizacji kontraktu 21 miesięcy plus jeden okres zimowy.
1: Budowa tunelu pod Torami ma się zakończyć w 2029 roku.
0: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
6: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Ewa Śmigielska, nowa radna Rady Miejskiej w Iławie. Dzień dobry, pani Ewo.
7: Dzień dobry.
6: Zacznijmy od tego, kiedy pani kandydowała do Rady, dlaczego pani dopiero teraz wchodzi do Rady, dlaczego tak późno, jak to się zadziało?
7: W roku 2024 kandydowałam z Komitetu Dawida Kopaczewskiego.
6: Wtedy się nie udało dostać.
7: W tej chwili, no obecnie wszyscy wiedzą, że dwie osoby zrezygnowały z Rady, więc na tym miejscu jestem ja i Wojciech Duda.
6: To musiało być zaskakujące, że tak mniej więcej w połowie kadencji wchodzi pani do Rady Miasta.
7: To było bardzo zaskakujące, kiedy burmistrz poprosił mnie o rozmowę i poszłam do ratusza, to byłam przekonana, że chodzi o jakieś sprawy w ogóle teatralne, że coś mam poprowadzić, nie wiem, coś wymyśleć. W końcu właśnie powiedział, o co chodzi. Byłam niesamowicie zaskoczona. Bardzo, ale to bardzo, naprawdę.
6: Mhm. Długo się pani zastanawiała, czy przyjąć mandat w ogóle, bo przecież była możliwość rezygnacji.
7: Tak, była możliwość rezygnacji. Kiedy dowiedziałam się, o jaką sprawę chodzi, to pierwsza myśl moja była nie. Miałam na zastanowienie 5 dni i przez 5 dni byłam na nie. Troszkę tam osób do mnie dzwoniło i mnie jakby motywowało, żebym się zgodziła. Nie wiem, czy ja się nadaję i ja nie wiem, jaką ja będę radną. To się okaże w praniu, to wiadomo. Ale na 5 dzień rano wstałam i pomyślałam sobie, że czemu by nie? Czemu by nie spróbować? A może uda się coś fajnego zrobić? Z czego będę miała satysfakcję?
6: Na sesji, na której złożyła pani przysięgę, już od razu dokonano przetasowania w komisjach stałych rady. I do jakiej komisji pani dołączyła?
7: Oczywiście do komisji najbliższej mojemu sercu, czyli oświata, kultura, sport, turystyka.
6: Pamięta Pani 2024? Z jakimi postulatami na ustach szła Pani wtedy do mieszkańców? Dlaczego mieli wtedy na Panią głosować?
7: Nie wiem, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że mam fioła na punkcie teatru, kultury, nie wiem, wszystkiego, co związane w ogóle jest z kulturą. Najbliższym mojemu sercu jest właśnie teatr i w tym kierunku działam właściwie od szkoły średniej, to w Iławie cały czas na tym bazowałam. I także bazowałam na tym podczas kampanii, że po prostu będę działać w kulturze.
6: Czy możemy liczyć na to w takim razie, że w Iławie

0: taką żywię nadzieję, że będzie to dobra współpraca i myślę, że razem coś nowego się w Iławie pojawi.
1: 2,5 roku właściwie tylko zostało do kolejnych wyborów. Czy tak z tego dzisiejszego punktu widzenia planuje pani już wystartować w kolejnych?
0: Nie.
1: Czyli to będzie 2,5 roku i koniec.
0: Podobnież się nigdy nie mówi nigdy. Ale to nie jest takie proste. To jest wyczerpujące emocjonalnie. To jest tak troszeczkę postawienie się na świeczniku, czego ja naprawdę za bardzo nie lubię. Ja mogę być na świeczniku w tych sferach właśnie teatralnych, ale w tej sferze politycznej nie bardzo. Ja jeszcze jestem w emocjach. Zaprzysiężenie, emocje trzymają mnie do dzisiaj, a jak będzie później, naprawdę powiedziałam nie, ale ciężko mi jest w tej chwili zdecydować.
1: O. Rozumiem, jeszcze troszkę czasu jest. Proszę powiedzieć jeszcze, jaki to był okręg?
0: To były ulice niedaleko w sumie mojego zamieszkania i ulica Zielona i Odnowiciela i ulica Kościuszki, ulica Grunwaldzka. Nie pamiętam wszystkich. Ale też myślę, że będę służyć mieszkańcom pomocą, jak tylko będę umiała, potrafiła i będę mocna w tym.
1: Jak się można w takim razie jako mieszkaniec skontaktować z nową radną?
0: Będą dyżury, o których ja jeszcze nic nie wiem, kiedy i jak, bo to jeszcze za wcześnie, jakby dopiero ta pierwsza sesja jest za mną i wszystkiego się dowiem w trakcie. Ale wiem, że będą dyżury i na pewno taki dyżur mnie też złapie.
1: Ewa Śmigielska, nowa radna w Radzie Miejskiej w Iławie.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Adam Majewski, dyrektor Biblioteki Iława. Nazwa, zdaje się, już się przyjęła, ale czy przyjmie się ten dział, w którym jesteśmy i czy będzie wykorzystywany intensywnie, to się okaże za czas jakiś. W jakim my dziale jesteśmy? Dlaczego właściwie dzisiaj o tym dziale i co to się zadziało ostatnio poza działem?
4: Znajdujemy się w dziale regionalnym Biblioteki Iława. Podczas pierwszej warmińsko-mazurskiej konferencji regionalnej, organizowanej po raz pierwszy w Polsce, a także to była pierwsza konferencja o podobnej formule w ogóle w całym kraju, jak się okazuje. Podczas tego wydarzenia dowiedzieliśmy się, że nasz dział regionalny w Bibliotece Iława jest jednym z 18 działów w całym kraju. To jest coś niesamowitego w pewnym sensie, bo nie badaliśmy ilości podobnych placówek czy pracowni regionalnych w kraju. Okazuje się, że jesteśmy jednymi z nielicznych i z pierwszych tego typu placówek w całej Polsce, jak się okazuje. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki Bibliotece Wojewódzkiej, która zrobiła taką też analizę naszej obecności i naszych planów rozwojowych. I jakby ze swojej perspektywy spojrzeli na to, co robimy tutaj, oceniając nas, ale akurat to była ocena bardzo pozytywna.
3: Ocena pozytywna z punktu widzenia Biblioteki Wojewódzkiej. Co na to mieszkańcy, zastanawiam się cały czas, czy rzeczywiście ten dział jest potrzebny. No tutaj z punktu widzenia biblioteki, bibliotekarzy i dyrektora biblioteki pewnie jak najbardziej. Czy uważa pan, że konieczne jest podtrzymywanie zainteresowania historią, regionem, historią regionu?
4: Myślę, że zalety powstania działu regionalnego w dłuższej perspektywie mieszkańcy docenią, bo dział będzie się składał z kilku takich modułów. To oczywiście jest taka ogólna nazwa dział, ale to jest właściwie czytelnia regionalna, takie miejsce otwarte, gdzie można przyjść, znaleźć dokumenty, ale też w pewnym sensie zajmujemy się magazynowaniem takich druków ulotnych. Dla nich tworzymy właśnie jeszcze osobną przestrzeń. To będzie taki magazyn. W tym magazynie pojawią się skanery udostępnione, czy też wydzierżawione nam nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. I te skanery bardzo profesjonalne będą służyły do digitalizowania tego całego dorobku. Bo problem jest taki, że jeżeli w domu trzymamy kartki pocztowe, zdjęcia, jakieś dokumenty, notatki, zapiski dziadków na przykład, one bardzo łatwo ulegają degradacji. Po prostu niszczą się lub gubimy je, lub je tracimy z jakichkolwiek przyczyn. A jeżeli to trafi do nas, będziemy mogli to zeskanować, zdigitalizować i przechować do kolejnych pokoleń. Bo tak naprawdę to, czy w ogóle ma sens dział regionalny w Bibliotece Iława, to my tego nie możemy ocenić. To ocenią kolejne pokolenia.
3: No właśnie, tutaj jeden z tych modułów, jak pan powiedział, czyli zadbanie o ten druk ulotny, tak to się nazywa?
4: Tak, dokumenty życia społecznego, druki ulotne. Tutaj mamy dużo takich kategorii bibliotekarskich. One są może specjalistyczne, ale oczywiście to są tylko takie słowa klucze do katalogów, ale zbiory są szerokie.

0: głównie się skupiamy, czy będziemy się skupiali w dziale regionalnym na dokumentach, które są na papierze, czyli na nośniku takim tradycyjnym, związanym z biblioteką oczywiście, ale czasami są to też i multimedia, zdjęcia, trafił u nas się także jeden mundur, więc różne zbiory, ale nie chcemy być oczywiście muzeum, nie chcemy iść w tę stronę, ale przyjmujemy takie artefakty, tak to nazwę, które możemy przechować w bibliotece i które możemy pokazywać w bibliotece.
1: Czy to na przykład będzie coś takiego jak też bilety kolejowe, bilety ZKM też?
0: Dokładnie tak, bilety kolejowe, bilety ZKM i tutaj może zdradzę jeszcze taką rzecz, mam nadzieję, że nie będę tutaj jakoś prostowany, ale też wydamy w przyszłym roku książkę o historii komunikacji miejskiej we współpracy z ZKM-em w Iławie i tam będą przedrukowane bilety z różnych okresów, więc to będzie nie lada gratka dla wielu czytelników.
1: Czyli to, co do Was trafi, będzie zdigitalizowane po to, żeby jak w amerykańskim filmie usiąść sobie przed komputerem i fiszki przejrzeć dotyczące powiedzmy roku 1997. Czy tak to będzie docelowo miało wyglądać?
0: Powiedzmy, że tak, ale tutaj zdradzę, bo już weszliśmy w to, jesteśmy już w porozumieniu. Wszystkie zasoby elektroniczne Biblioteki Iława, nie licząc Iławskiej Kroniki Cyfrowej, bo będziemy ją jeszcze tak jakby na nowo otwierali, w tym sensie, że musimy wiele zbiorów inaczej zdigitalizować, żeby były dopasowane do współczesności, do wymagań przede wszystkim takich technologicznych, ale to, co będziemy digitalizowali w ogóle w tej chwili, te wszystkie zbiory trafią do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej, właśnie której organizatorem, czy też takim operatorem jest Wojewódzka Biblioteka w Olsztynie i to wszystko też będzie automatycznie przekazane do systemu Polona Biblioteki Narodowej, ale mało tego, apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo nie tylko skala udostępniania na rynku ogólnopolskim tych zdigitalizowanych materiałów nas interesuje, ale także wejdziemy do sieci europejskich bibliotek, więc czeka nas też takie wyzwanie, będziemy musieli wszystkie te opisy obiektów zdigitalizowanych tłumaczyć na język angielski i umieszczać w systemie już europejskim. Więc tutaj bardzo wiele dobrego z tego może wyniknąć dla Iławy.
1: Czyli ktoś, kto za kilka lat powiedzmy usiądzie sobie, wyjechał z Iławy dawno temu, będzie mógł sobie poszukać w świecie cyfrowym wpisów na temat Iławy, tych dokumentów właśnie życia społecznego.
0: No mało tego, podczas Warmińsko-Mazurskiej Konferencji Regionalnej okazało się, że autorzy, którzy na przykład znaleźli jakieś kurhany, opisali te kurhany od strony naukowej, publikowali te wnioski z badań czy z odkryć archeologicznych w National Geographic i w innych pismach. Więc myślę, że ta nasza kolekcja cyfrowa, która będzie już tak szeroko dostępna, to będzie pełniła podobną funkcję. Będzie promowała Iławę, będzie propagowała dorobek tego miejsca. Też duch tego miejsca będzie w jakiś sposób wychodził poza granice Iławy. Więc to jest chyba pozytywne.
1: Tak, no to może zostańmy w takim razie przy tej konferencji, którą Państwo zorganizowaliście. Konferencja miała jaki właściwie cel? Czy to chodziło o to, żeby pokazać na zewnątrz, pochwalić się troszkę tym, co tutaj robicie?
0: Cele były różne. Powiem tak wprost i tak otwarcie zupełnie. Bibliotekarze w tej chwili się bardzo mocno zastanawiają nad tym, jak biblioteka powinna funkcjonować, jak powinna zdobywać czytelników. Ciągle jest takie utyskiwanie na temat, nie wiem, funduszy dla bibliotek i tak dalej. Oraz takim jakimś, nie wiem, świętym gralem są statystyki, bo każda biblioteka chce te statystyki napompować, nadmuchać i tak dalej. Ale to jedno i drugie to nie jest problem. Problem tkwi w ogóle gdzie indziej. Mianowicie biblioteki w tej chwili powinny zabiegać o coś w rodzaju takiego prestiżu. Powinny być takim miejscem zaufania publicznego. I sięganie po te wątki lokalne, a nie tylko dostarczanie nowości wydawniczych i dbanie o to, żeby się odpowiednia liczba osób przewinęła przez bibliotekę, ale właśnie to dostarczanie tej wartości w postaci regionaliów, w postaci takiej troski o lokalne dziedzictwo, to będzie budowało i prestiż, i wartość dla czytelników. I właśnie chcemy w tym kierunku też iść, aby to były nie tylko statystyki, nie tylko nowości wydawnicze, nie tylko komputery czy jakaś oferta kulturalna, ale także właśnie taki punkt, miejsce, w którym wiadomo, że dziedzictwo regionu Iławy jest zdeponowane i czeka dla kolejnych pokoleń.
1: Czyli to ten prestiż tutaj wyszedł podczas tej konferencji. Mówił pan, że to jeden z kilku takich celów, które chcieliście osiągnąć. Zostały osiągnięte też jakieś inne? Czy to się dopiero okaże może?
0: No, cele muszą być ciągle przesuwane, że tak powiem, więc jeżeli dojdziemy do jakiegoś etapu, to muszą się otworzyć kolejne rzeczy. Ten cel musi być zmienny w tym sensie, że musimy dążyć do czegoś cały czas oczywiście, ale ten cel taki, że krzyknęliśmy głośno w kraju, że jesteśmy, został osiągnięty, bo to pierwsza konferencja i jedyna taka, jeden z nielicznych działów regionalnych w ogóle w kraju. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że powstają takie miejsca przy różnych instytucjach, a tutaj to będzie miało taką formę zorganizowaną i no, jeżeli chodzi o ten wymiar materialny działu regionalnego, na za wiele nie możemy sobie pozwolić, bo oczywiście ogranicza nas przestrzeń, ogranicza nas pojemność regałów, waga tych książek i też wielu rzeczy nie ma, bo na przykład wiele pozycji, które się dawno temu ukazywały, one są też wytracone w pewnym sensie z obiegu i my staramy się je też pozyskiwać, znajdować w różnych miejscach, uzupełniać. Ostatnio dokonaliśmy bardzo szerokiej akwizycji tytułów do działu regionalnego. Kupiliśmy wszystko to, co jest dostępne na temat Iławy i najbliższego regionu, to, co się w tej chwili znajduje na rynku wydawniczym, co jeszcze można kupić. Także antykwaryczne wydania. Więc tak staramy się to wszystko pozbierać w jedno miejsce.
1: Zastanawiam się nad miejscem, o którym pan wspomniał kilkakrotnie już. Mówił pan o jakimś magazynie. Gdzie to wszystko? Czy wy już liczycie na jakąś przeprowadzkę?
0: Powiem tak, budynek jest na tyle pojemny, że znajdujemy ciągle takie pomieszczenia, które da się zaadaptować w takich celach. Jest to tylko kwestia takiej układanki i poprzekładania rzeczy w sposób racjonalny. A biorąc pod uwagę, że jeszcze nas czekają kolejne remonty w bibliotece, teraz już wypożyczalni, teraz jesienią, to miejsce rzeczywiście zaczyna układać po swojemu w taki sposób, żeby wszyscy czytelnicy mogli tutaj się czuć swobodnie, mieli swoją przestrzeń, ale także, żebyśmy my wszystko pomieścili tam, gdzie trzeba.
1: To już ponad rok pracy, dobrze pamiętam?
0: Rok i 4 miesiące.
1: O, tak dokładnie pan liczy. No i boję się trochę zapytać, czy jest pan zadowolony z tej pracy i z tego, jak Iława pana przyjęła?
0: No Iława mnie przyjęła oczywiście bardzo dobrze. Tutaj nie czułem żadnego jakiegoś takiego wyparcia na wejściu. To było bardzo, bardzo fajne, ale widzę, że też odnajduję sens w tym działaniu, bo są jakieś efekty i są to efekty budujące. Czyli widać, że coś w tym miejscu zostanie.
1: Mam wrażenie, że pan lubi, oprócz tego, o czym już rozmawialiśmy, lubi pan też zapraszać autorów różnistych do biblioteki. To może zdradzimy, co w najbliższym czasie.
0: Oczywiście lista nazwisk jest długa, ale najważniejsi autorzy w najbliższym czasie to Janusz Wiśniewski. Robimy 25-lecie premiery Samotności w sieci. No, książka była bestsellerem nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Bardzo dobrze sprzedawała się na rynku wydawniczym i wiele osób rzeczywiście ceni sobie Janusza Wiśniewskiego. No, chcę go na pewno też posłuchać, bo to jest bardzo ciekawa postać, bo łączy kompetencje, że tak powiem, pisarskie z kompetencjami informatycznymi, także jest chemikiem, więc to będzie na pewno bardzo inspirujące spotkanie. To już 18 września o 18 w Kinoteatrze Pasja.
1: Czyli spodziewacie się, że będzie dużo ludzi, skoro przenieśliście to spotkanie do kina aż?
0: Jak robić spotkanie autorskie, to tylko takie, gdzie wiele osób przychodzi. Staramy się właśnie szukać takich formatów większych w tej chwili. Ale kolejne spotkania to będzie jeszcze Łukasz Staniszewski 21 września. Pieśni łaciatych krów, wydane przez wydawnictwo Znak. Wspaniała książka i renomowane wydawnictwo, więc tutaj też liczymy na frekwencję. Dzień później będzie profesor Monika Milewska z kilkoma książkami się pojawi w restauracji u Czapy. Robimy takie wydarzenie, no są zapisy potrzebne pod adresem mailowym projekty@bibliotekailawa.pl. Można zapisywać czy zgłaszać chęci udziału. To będzie spotkanie poświęcone pracom naukowym w pewnym sensie Moniki Milewskiej na temat kuchni PRL-u i na temat także, jak się okazuje, bo teraz premierę będzie miała ta książka, kuchni czasu rewolucji francuskiej. I będzie można skosztować, ale nie francuskich dań, tylko danie z okresu PRL-u, więc będzie żubroń. Które zwierzę będzie udawało żubronia, to nie zdradzimy w tej chwili, ale żubroń był takim jakąś odpowiedzią na braki żywności w Polsce, więc też o tym będzie mowa. Też kryl się pojawi, więc będzie ciekawie. Kolejne spotkania to Tomasz Sączyński z książką Żuławę. To jest rzeczywiście wybitny reportażysta. W tej chwili wiele osób zaczyna odkrywać te jego książki, które są naprawdę fundamentalne i zmieniają też spojrzenie na reportaż, więc to jest bardzo ważna postać i będziemy go gościli tutaj 17 września o godzinie 17.30 właśnie w dziale regionalnym. No i parę innych jeszcze nazwisk się potem pojawia, to już nie będę tutaj może całej listy wymieniał, ale takim ważnym akcentem będzie spotkanie z Markiem Kamińskim, z podróżnikiem 5 października. To będzie podsumowanie jego całorocznej wyprawy, bo on w tej chwili celebruje 30-lecie zdobycia dwóch biegunów w ciągu 12 miesięcy. No i z tego powodu zdobył się na taką wyprawę, że odwiedza 12 miejsc na całym globie w tym roku. Zrobiliśmy wcześniej też wywiad, który się już ukazał w jednym z czasopism, więc to jest taki projekt, że będziemy mieli dużo do powiedzenia i prawdopodobnie będzie trzeba nas wyrzucać już z kinoteatru, ale to będzie dosyć ważne wydarzenie, bo Marek Kamiński u nas właściwie zakończy, czy podsumuje tą wyprawę, potem się wybiera na Antarktydę jeszcze dokonać czegoś i równolegle z tym projektem Kamińskiego powstaje film, więc być może będzie bardzo ciekawe spotkanie, będziemy mogli zobaczyć coś jako pierwsi w kraju, czy na świecie właściwie.
1: Na razie jeszcze rozumiem, za dużo na ten temat nie można powiedzieć, ale zastanawiam się, skąd na to wszystko pieniądze. Pytam o finanse nie Marka Kamińskiego, tylko biblioteki Iława.
0: Powiem przewrotnie, nasze zdolności negocjacyjne są naprawdę bardzo wysokie w tej chwili, ale także jest na tyle pojemna dotacja podmiotowa, której nam udziela burmistrz miasta, że spokojnie radzimy sobie z takimi pomysłami, możemy je realizować. W sumie budżet biblioteki właśnie po to jest, aby wydawać te pieniądze racjonalnie, żeby przybliżać mieszkańców Iławy do tej, nie wiem jak to określić, wysokiej kultury, czy do tych wydarzeń, które są bardzo pożądane przez mieszkańców, tak żeby nie musieli jeździć do Warszawy na jakieś spotkania autorskie, tylko żeby mieli tego autora tutaj. To ożywia Iławę, no i po to jest budżet biblioteki. My musimy go wydawać właśnie w taki sposób, żeby starczyło na tych autorów. No nie wiem, spotkanie z Pawłem Sołtysem i zespół Pablo Paweł i Ludziki. Okazało się, że ma ten zespół wielu fanów w Iławie. I to było chyba najlepsze spotkanie autorskie, jakie kiedykolwiek się wydarzyło w Iławie z Pawłem Sołtysem, prawda? Zresztą prowadziliśmy to spotkanie wspólnie.
1: Tak było.
0: Przebieg rozmowy, pytania, odpowiedzi, ten poziom żartu, dowcipu autora, ten poziom też autorefleksji, coś niespotykanego. I właśnie o takie wydarzenia nam chodzi, żeby przynosiły taką wartość, żeby to nie były nudne wieczorki poetyckie, czy jakieś takie imprezy, że przychodzi autor i musimy się zastanawiać, o co miał na myśli.
1: I tu zawieśmy w takim razie głos, namawiam do tego dyrektora Biblioteki Iława Adama Majewskiego, po to, żeby już wkrótce na antenie Eski informować o kolejnych wydarzeniach. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziębka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
4: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania kilku przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Te przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę dwóch osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb, pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, że nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
3: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
2: Eska Iława News.
1: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
5: Centrum Usług Społecznych Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
6: Stowarzyszenie Jaski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integrujemy środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
7: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące i niewidome. Na stoliku prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęt do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy. Okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet, takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
1: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Mówi nasz reporter Bartosz Gołębiowski.
8: Warmińsko-mazurski czek turystyczny wystartował 29 września. Pierwsza tura. Można było starać się o dofinansowanie w kwocie 300 zł na nocleg. No i pytamy, jak zainteresowanie. A moim i Państwa gościem jest...
9: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: 10 godzina już za nami. Na zegarach wybiła właśnie ta pora i 3 minuty później już czeku nie ma. Co się stało? Takie zainteresowanie?
9: Pierwsza grupa, która najszybciej się rozeszła po 3 minutach, jest to grupa otwarta dla pełnoletnich obywateli naszego kraju. I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków. Po niespełna 9 minutach, czyli 10.14, rozeszły się czeki dla seniorów, czyli dla osób, które w dniu generowania czeku ukończyły 60 rok życia. I tutaj tych czeków wydaliśmy 1641 i najdłużej 27 minut generowane były czeki dla posiadaczy karty dużej rodziny. Tutaj przeznaczyliśmy na tą pulę 492 300 zł.
8: To łącznie tych pieniędzy jest ile?
9: Dzisiaj w pierwszej turze generowania czeków przeznaczyliśmy 1 427 100 zł, czyli ponad 4750 uczestników odwiedzi Warmię i Mazury jesienią.
8: I to mógł każdy z każdego zakątka Polski taki czek wygenerować, tak?
9: Oczywiście czeki można było generować, jeżeli spełniło się następujące określone wymagania: pełnoletni obywatele naszego kraju, zamieszkujący nasz kraj i wpisujący się w jedną z trzech kategorii osób przy składaniu wniosku o czek.
8: Ktoś może powiedzieć, że zdobycie takiego czeku graniczy z cudem, że jest po prostu niemożliwe, no bo 3 minuty, praktycznie już po 2 można powiedzieć, pula wyczerpana.
9: Pula wyczerpana, ale z pierwszych statystyk, jakie otrzymujemy od wykonawcy, widzimy, że ponad 20 tysięcy, a blisko 21 tysięcy samych SMS-ów łącznych, czyli autoryzacyjnych, jak i tych z kodem czeku, zostało wysłanych do uczestników. Oznacza to, że zainteresowanie było przeogromne samym zdobyciem czeku.
8: A taki czek daje nam jaką możliwość dokładnie?
9: Czek stanowi dopłatę w wysokości 300 zł do rezerwacji obejmującej minimum 2 noclegi w obiektach, które zostały zgłoszone do naszego programu. I tak naprawdę to, co jest bardzo ważne, rezerwacji w obiekcie noclegowym należy dokonać bezpośrednio, pomijając systemy rezerwacyjne. Czek jest imienny, więc nie można go komuś oddać lub odstąpić. I jeżeli nie zostanie w terminie realizacji czeków określonych w regulaminie wykorzystane, to po prostu przepada i wraca do puli na kolejne generowanie.
8: No i teraz pytanie, kiedy kolejne generowanie, bo tych terminów jeszcze przed nami dokładnie dwa, więc jakie to są daty?
9: Jeżeli chodzi o podział całego programu na trzy tury generowania, są to wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo przypomnę, że warmińsko-mazurski czek turystyczny realizowany jest w ramach zadania publicznego i na samo generowanie czeków ponad 1 000 000 zł przeznaczyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeżeli chodzi o kolejną turę, to już zapraszamy 19 października, również o godzinie 10 do odwiedzenia strony czekwarmiamazury.pl. Wówczas wygenerowane czeki tego dnia będzie można realizować w terminie od 20 października do 8 listopada. Jeżeli ktoś planuje w drugiej połowie pobyt na Warmii i Mazurach listopada, zachęcamy, by wygenerował czek 9 listopada o godzinie 10, dlatego że czek wygenerowany w danej turze można realizować tylko w tej turze.
8: Ale jak to zrobić? Pytanie kluczowe. To trzeba walczyć niemalże jako bilety na reprezentację Polski.
9: Jeżeli chodzi o dostępność czeków, no to szanowni Państwo, zawsze jest tak, że jest więcej chętnych niż możliwości i puli środków na to przeznaczonych, ale takie są zasady gry. Zdajemy sobie sprawę, że ten czek nie trafił do wszystkich zainteresowanych, ale ogrom informacji, promocji naszego regionu jest dla nas takim dodatkowym, ważnym wskaźnikiem, że Warmia i Mazury są jednym z kierunków wybieranych na jesienny pobyt.
8: Czy czek zadziałał w tym rozdaniu już prawidłowo, bo były ostatnio sygnały, że to się wszystko wieszało, że dane wyciekły, że ludzie sobie brali te czeki na inne nazwiska. Czy to wszystko jest dobrze dopracowane?
9: Szanowni Państwo, tak jak widzimy, sami byliśmy tutaj pełni emocji i obawialiśmy się, dlatego że, tak jak pan redaktor powiedział, wszystkie oczy całej Polski były skierowane na Warmię i Mazury, czy uda się nam i czy to będzie do 3 razy sztuka. Serwer się nie zawiesił. To, że tutaj czytamy komentarze, że ktoś nie dostał lub z opóźnieniem kod SMS autoryzacyjny, wynika z tego, że zainteresowanie było przeogromne i tak jak jest napisane w regulaminie, my nie mamy możliwości ręcznego przyznania czeku. Wszystko jest, odbywa się automatycznie, bez ingerencji już tak naprawdę organizatora oraz wykonawcy, dlatego myślę, że tutaj już łut szczęścia zadziałał.
8: Czyli jak to mówią, do 3 razy sztuka.
9: I tego się trzymajmy.
8: Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i teraz trzeba tylko trzymać kciuki, aby udało się w kolejnej turze. Przypomnijmy, druga tura rusza kiedy?
9: 19 października o godzinie 10.
8: A moim Państwa gościem była
9: Marlena Rogowska, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz organizatorzy retro wykopków w Linowcu koło Nowego Miasta Lubawskiego, czyli Tomasz i Jacek Markuszewscy. Ale jesteście tylko cząstką tych organizatorów.
10: Tak, tak, jest nas dużo więcej.
1: Zacznijmy od tego, czym są retrowykopki.
10: Retrowykopki, które organizujemy u mnie w gospodarstwie, jest to inicjatywa charytatywna. Pomysł urodził się w tamtym roku, żeby nieść pomoc Ignasiowi. Wszystko ładnie wyszło i po prostu w tym roku chcemy, więc organizujemy to ponownie tym razem dla dwoje dzieci.
1: Czyli to jest tak, że wy jesteście rolnikami i przyszło wam do głowy, żeby coś takiego zrobić? Takie wydarzenie charytatywne, czy jak to jest?
10: Tak, tak, ja jestem w sumie rolnikiem, posiadam gospodarstwo. I w tamtym roku taki pomysł w sumie przyszedł mi do głowy, żeby na początku zrobić dla znajomych i dla rodziny po prostu ognisko, które z kiełbaskami sobie właśnie tak, żeby każdy sobie ukopał trochę tego ziemniaka i wziął, ale to tak właśnie się przerodziło trochę na trochę większą imprezę.
1: To było niebywałe, tam tyle ludzi się pojawiło i to poszło tak gdzieś w internetach bardzo, bardzo szeroko.
10: No tak, tak, to jest właśnie teraz, że internet to dużo pomaga w organizacji takich wydarzeń. No i wracając do czego, na czym polegają? No, jedziemy kopać starymi maszynami, kopaczkami, kopaczką gwiazdową i kopaczką elewatorową. Uczestnicy, którzy przybędą, mogą pozbierać te ziemniaki i zabrać ze sobą do domu za jakiś tam datek dla tych dzieci.
1: Tymi rękoma się, to znaczy nie, właściwie nie rękoma, bo maszynami, tak, ale każdy...
10: Ale pozbierać trzeba już ręcznie.
1: Trzeba jakieś ciuchy na zmianę mieć, nie wiem, wiecie, no z miasta przyjadą, nie, do Linowca. Linowca czy
10: tak,
1: pod...
10: Linowiec.
1: Czy pod Linowcem gdzieś to jest?
10: Nie, to jest wieś Linowiec.
1: Z miasta przyjadą i co, muszą się przebrać, co państwo?
10: No, jakieś gumaczki to tak zalecam. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, więc nie trzeba będzie tam za bardzo jakichś deszczaków i ogólnie. No, jakieś gumaczki i rękawiczki to wtedy chyba wystarczą.
1: To powiedzmy teraz już poważnie o dzieciakach, dla których zbieracie w tym roku.
11: W tym roku zbieramy dla Jaśminki Haski z Iławy, która potrzebuje naszego wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację. I dla Bartusia Piotrowskiego, to 3-latek ze Zbiczna, który walczy z glejakiem pnia mózgu 4. stopnia.
1: Wasz pomysł w ogóle, właściwie to czyj to był pomysł?
10: No mi tak przyszło do głowy coś takiego właśnie, żeby zorganizować takie małe ognisko po prostu, a to tak wyszło, że... Wyszła fajna, duża impreza.
1: No dobrze, a wy jesteście braćmi, tak?
10: Tak, tak.
1: Wyobrażam sobie, że tak siedzicie, sobie rozmawiacie przy jakimś tam rodzinnym spotkaniu i rozmawiacie, co by tu zrobić, tak? I jak to się, skąd to się w ogóle wzięło na świecie?
10: No, to mi tak w zasadzie jakoś się urodziło w głowie, że coś takiego, taką pomoc po prostu zaproponować. Dalej właśnie konsultowałem z częścią rodziny, bo to jeszcze też dołączyła się właśnie część rodziny od Ignasia. I w sumie stwierdziliśmy, że robimy coś takiego i wyszło.
11: Zeszłoroczny sukces pokazał też to, że warto robić po prostu coś takiego. Odwiedziło nas sporo osób, myślę, liczymy gdzieś około 400-500 osób ostatnio nas odwiedziło. No liczymy w tym roku na jeszcze większą frekwencję, także zapraszamy serdecznie.
1: Czy wy policzyliście te pieniądze w ubiegłym roku? Wiecie, ile tam zostało wrzuconych za tego przysłowiowego ziemniaka?
11: Ponad 18 tysięcy.
10: Było 17 300 złotych po... I coś jeszcze tam, już nie pamiętam dokładnie, ale jeszcze po retrowykopkach część znajomych i ludzi dowoziło, donosiło trochę jeszcze, jakie datki były. I było chyba już też, właśnie była skarbonka utworzona, retrowykopki, na się pomagam. I tam było właśnie chyba około 20 tysięcy.
1: Razem.
10: Z tymi 17, co były w ten dzień zebrane, a i później przez jakieś tam kilka dni, 4-5 dni jeszcze kilka osób tam doniosło zadatki.
1: No to dostaliście skrzydeł, co? Bo to piękna kwota.
11: No, nie spodziewaliśmy się takiej kwoty.
10: No ładnie się udało.
1: Czy możemy powiedzieć o harmonogramie, jak to będzie wyglądało?
10: W zasadzie to będzie na takich samych zasadach jak w tamtym roku. Zaczynamy też o 11:00. Mniej więcej do godziny 16:00 będziemy na polu i też mniej więcej co godzinę będzie jakby taki wyjazd na pokaz na pole. No i oczywiście będzie strefa gastronomiczna, jakieś jedzenie, ciasto, potrawy związane z ziemniakami oczywiście.
1: Ale słyszałam też, że będą jakieś muzyczne.
10: No w tym roku troszkę rozszerzamy w sumie imprezę i... W sumie stworzyliśmy taki projekt, nazwaliśmy go Muzyczny Projekt Stodoła i wystąpią tacy zaprzyjaźnione zespoły. To już wtedy od 16:00 godziny się zacznie po tych wykopkach, po pokazach.
1: Co tam w tej stodole się będzie działo?
10: No cztery koncerty, cztery zespoły. Bez Kaucji z Rybna, Garaż Brodnica, Dekolt, Nowe Miasto i w sumie też taki zespół Sala 2 Band, to z Olsztyna.
1: To będzie w stodole i tam też będzie puszeczka postawiona i będzie można też, tak?
10: Też, tak. Też będzie puszeczka, też będzie jakaś mała strefa gastronomiczna, jakieś ciasto, zupa, tak więc, że będzie można się posilić, potańczyć, posilić się.
11: I posłuchać.
10: I posłuchać.
1: To wydarzenie właściwie jest skierowane, myślę sobie tak, do osób dorosłych, które chcą sobie przypomnieć, prawda, tamte czasy.
10: Tak, dokładnie.
1: Dla kogo to może być ciekawe?
11: rok temu w zasadzie, jeśli chodzi o uczestników, nie spodziewaliśmy się też takiego zaangażowania wśród uczestników. Przyjechały całe rodziny w zasadzie z małymi dziećmi, chętnie rodzice chcieli pokazać dzieciom, jak to kiedyś wyglądało, że sami na przykład zbierali ziemniaki w ten sposób. Też pozytywnie nas to zaskoczyło, że tak ochoczo w ogóle brali udział w tym zbieraniu ziemniaków i niektórzy nawet za każdym razem jechali zbierać ziemniaki.
1: Co godzinę? Tak,
11: tak, tak, tak dokładnie.
1: To dużo zupy ziemniaczanej.
11: Dużo ziemniaków dzieli ze sobą.
1: I dużo kasy, mam nadzieję, zostawili też gdzieś tam dla,
11: myślę, że tak,
1: dla Ignasia w zeszłym roku. W tym roku dla Bartka ze Zbiczna i dla Jaśminy z Iławy, a tutaj część organizatorów, Tomasz i Jacek Markuszewscy, zapraszają na retrowykopki. Kiedy te retrowykopki?
12: 10 października, Linowiec 20, pod 11. Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy, to wcale nie jest daleko od Iławy i w ogóle to jest takie centrum wszechświata 10 października będzie.
12: Tak, tak można powiedzieć.
1: Osób, przynajmniej osób, które chcą pomóc.
12: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję Wam bardzo za spotkanie.
11: Dziękuję. Pomagajmy, bo warto.
1: Na retrowy kopki zapraszali Jacek i Tomasz Markuszewscy z Linowca. Będą też alpaki, dmuchańce, kuchnia wojskowa z zupami, ognisko, pieczone ziemniaki, straż pożarna pokaże swój wóz, to będzie OSP Grodziczno. Będą także przejażdżki konne. Wszystko to 10 października w Linowcu.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie. Mówi przewodnicząca Rady Miasta Aneta Rychlik.
13: Chciałabym, abyśmy chwilę poświęcili osobie, która przez wiele lat była ważną częścią naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować panu Wojciechowi Żmudzińskiemu, wieloletniemu dyrektorowi Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za te wszystkie lata zaangażowania chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować. Panie Wojciechu, życzymy, aby sport w tej chwili był już tylko pasją i przyjemnością.
1: Mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
14: Panie Wojtku, panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności lokalnej, w imieniu sportowców, jestem także przekonany, że w imieniu wszystkich poprzednich burmistrzów, z którymi miał pan przyjemność i zaszczyt współpracować, oraz w imieniu wszystkich poprzednich rad miejskich chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność za lata współpracy na rzecz iławskiego sportu. Trudno byłoby nam na pewno zliczyć liczbę przedsięwzięć sportowych, które zostały przez pana stworzone, którymi pan się opiekował wraz ze swoim zespołem zatrudnionym w Iławskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Oczywiście to nie o liczby chodzi, czy było ich mniej czy więcej, ale jestem przekonany, że każda z tych imprez, każde z tych wydarzeń budowało pozycję naszego miasta na arenie sportowej, nie tylko tutaj w powiecie, nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać się na symbolicznej kawie i porozmawiać z naszymi współpracownikami o pana historii, o pana działalności. Mówił pan dużo o tym wszystkim, co się wydarzyło w sporcie, o reprezentacjach, które tutaj gościły. I dlatego też chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować, że z jednej strony dbał pan o ten sport lokalny, o wsparcie organizacji sportowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, ale z drugiej strony bardzo dużą wagę przykładał pan do tego, co mogło się wydarzyć w Iławie, a miało zasięg ogólnopolski bądź nawet międzynarodowy. Zapytałem pana na tym spotkaniu, co pan będzie wspominał najlepiej ze swojej kariery zawodowej. Przy kilku rzeczach oczywiście się zatrzymaliśmy, ale podkreślił pan znaczenie rozgrywek, w których miały miejsce przy udziale reprezentacji naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, szanowni państwo, pewnie też, jak duży wysiłek logistyczny musiał być wykonany, jak dużo nerwów pan Wojciech musiał pokonać, żeby to wszystko spiąć. Ja powiem państwu szczerze, że dyrektora Wojtka Żmudzińskiego, oprócz tego bardzo charakterystycznego poczucia humoru, będę pamiętał także z tego, że gdy podchodziłem do dyrektora w hali, pytałem, czy wszystko w porządku. Dyrektor zawsze mówił, oby tylko bezpiecznie, bo bezpieczeństwo było dla niego zawsze najważniejsze. I z tego, panie dyrektorze, też pana zapamiętam w takich relacjach naszych, ponieważ kiedy się spotykaliśmy przed imprezami czy po imprezach, kiedy pytałem o pana dyrektora samopoczucie, to, szanowni państwo, zawsze podkreślał uwagę bezpieczeństwa nie tylko pracowników, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim uczestników, którzy biorą udział w imprezach. Panie dyrektorze, dużo się wydarzyło przez te wszystkie lata. Dużo wydarzyło się bardzo dobrych rzeczy, które zbudowały naszą pozycję na arenie ogólnopolskiej. tej sportowej. Dziękuję panu za każdą rozmowę, dziękuję panu za każdy pomysł, za każdą podpowiedź w tym wszystkim, co mogliśmy wspólnie działać. Dziękuję także za odważne decyzje, bo to pan pierwszy przyszedł do mnie z tematem AZS-u, który mógł grać w Iławie. To pan pokazywał te wszystkie plusy, które mogły się dzięki temu zadziać. Dziękuję także za wszystkie trudne decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy w tym trudnym czasie dla nas, dla wszystkich, w okresie pandemii, kiedy podejmowane decyzje zawsze obarczone były dużym ryzykiem i niezadowoleniem części naszego społeczeństwa. Ale trzeba było sobie z tym poradzić. Jestem też przekonany, że sobie z tym świetnie poradziliśmy, najlepiej jak mogliśmy. Mam nadzieję, że to zdobyte doświadczenie dyrektorskie, ale w ogóle menedżerskie, będzie nie tylko źródłem wspomnień, ale także ogromnej satysfakcji już na emeryturze. Mam nadzieję, że znajdzie pan czas na to, co pan kocha najbardziej, oprócz oczywiście swojej rodziny, na uczestnictwo w imprezach sportowych na najwyższym poziomie. Nie wiem, czy państwo wiecie, pan dyrektor oprócz pracy zawodowej zawsze znalazł czas, zawsze znalazł przestrzeń, żeby wyjechać na mistrzostwa i obserwować to, co w życiu sportowym się działo. Dziękuję za wszystkie lata. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że będzie to też przyczynek do ogromnej satysfakcji. Panie dyrektorze, w imieniu własnym, w imieniu radnych Rady Miejskiej, ogromne dzięki za to wszystko, co się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
1: Mówi radny Tomasz Woźniak.
15: Szanowni państwo, drogi Wojtku, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby przy tej okazji też od siebie kilku słów nie dodać, bo myślę, że nie tylko dla mnie byłeś postacią wyjątkową przez te ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat już tak naprawdę, i reprezentuję z jednej strony siebie jako społecznika, jako animatora sportu, jako animatora kultury, ale też przedstawiciela środowisk koszykarskich naszego miasta. Myślę, że mogę być jednocześnie głosem wielu innych środowisk. Drogi Wojtku, ja tak bym wolał pewnie mniej formalnie. Miejsce trochę nas zobowiązuje do tego, żeby zachować pewną tutaj strukturę, więc postaram się jak najlepiej potrafię. Chciałem ci, Wojtku, podziękować za to, że byłeś niezwykłą inspiracją dla wielu, wielu pokoleń ludzi młodych, między innymi takich jak ja, dla których byłeś drogowskazem do tego, jakie kierunki obierać w życiu. Tak, Wojtek, w życiu. Nie tylko na najbliższy miesiąc czy tydzień, to ty pokazywałeś, w jaki sposób organizować wydarzenia, na co zwrócić uwagę. Byłeś dobrym duchem tych wydarzeń i nigdy nie mówiłeś nie. To szczególnie zapamiętam, bo kiedy pojawiła się inicjatywa, idea, że postanowiliśmy z grupą przyjaciół stworzyć turniej koszykówki, jakim jest Broken Ball, to pamiętam pierwsze, wielokrotnie to już powtarzałem, tobie o tym również mówiłem, pierwsze kroki, które skierowałem do ciebie i powiedziałem ci o tym naszym pomyśle, to bez zbędnego gadania powiedziałeś: tak, róbmy to. I to pamiętam, jakie to było dla mnie jako młodego człowieka ważne, że dałeś przestrzeń do tego, żeby móc realizować swoje marzenia, realizować swoje pasje. No i jak widać, z powodzeniem te pasje realizujemy już ponad 20 lat. Za to chciałem ci podziękować, za te cudowne rozmowy, w których rzeczywiście z błyskotliwością twojego charakteru i doskonałego poczucia humoru mogliśmy przeprowadzić, za dziesiątki wyjazdów wspólnych w różne części Europy, w ramach różnych projektów, które były równie niezwykle inspirujące, i tutaj z takim uśmiechem na twarzy o tym opowiadam. Dziękuję ci za to, że na każdą trudność, jaka się pojawiała, a wiadomo, że one zawsze są, to jest też taka lekcja, którą ja wyciągnąłem na przyszłość. Nigdy nie skupiałeś się na tych problemach, tylko zawsze szukałeś rozwiązania. I to mi przyświeca do dzisiaj. Nie skupiajmy się na trudnościach, ale skupiajmy się na tym, jak te problemy możemy rozwiązać. I zawsze taką właśnie osobą byłeś przy wszystkich inicjatywach, które były podejmowane przez moje środowisko, przeze mnie, ale też doskonale wiem, że przez wiele innych środowisk. Czuję się wzruszony trochę nawet. Cieszę się, że bowiem czekałeś na ten moment, żeby już na zasłużoną emeryturę odejść. Cieszę się, że na niej jesteś, natomiast bezwzględnie będzie ciebie brakowało. Masz godnych następców. Mam nadzieję, że będą dalej tą dobrą pracę, którą wykonywaliście w Centrum Sportu, realizować. Temu też kibicuję z całego serca i w imieniu swoich przyjaciół, ludzi, którzy współtworzyli sport, czy współtworzą sport w Iławie razem z tobą. Bardzo.
1: Mówi radny Dariusz Paczkowski.
16: Tomek jest duży i wysoki, więc dużo gadał. Ja w przeciwieństwie do niego jestem trochę niższy, więc powiem troszeczkę mniej. Państwa, jestem jednym z licznych na tej sali, który miał wielki honor i przyjemność znać Wojtka, znamy się od Państwa prawie 50 lat. Poznałem Wojtka w szkole jeszcze w liceum. To był zawsze Wojtas. Tak mówi się do niego. Wojtas. Od tamtej klasy, od gdy ty byłeś w klasie trzeciej, ja zaczynałem pierwszą klasę liceum, ja wiedziałem jedno, że Wojtek to jest po prostu dobry człowiek. Później w pracy zawodowej, bez parcia na szkło, bez parcia na stanowiska, bez parcia na to, żeby gdzieś się pokazać. Zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, ale zawsze jedna rzecz, którą ty robiłeś, Wojtek. Robiłeś wszystko uczciwie, uczciwie, sprawiedliwie i zachowałeś to do dnia dzisiejszego. Jesteś po prostu dobrym człowiekiem, Wojtek. Dziękuję ci za to. Dziękuję ci za te ćwierć wieku i poproszę o następne.
17: Proszę państwa, dzień dobry. Bardzo czekam, panie burmistrzu. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi, pani burmistrz, pani przewodniczącej za te miłe, piękne słowa na mój temat. Nie wiem, czy prawdziwe. Proszę państwa, o moim przejściu na emeryturę już było tyle informacji, że aż się boję, jak się ukażą następne. Bo odchodzę już ze 3 tygodnie. Ale myślę, że się jakoś uda. Ale korzystając z okazji, ja wszystkim państwu gorąco dziękuję. Ale chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim moim szefom, burmistrzom, z którymi współpracowałem. Państwu, radnym, ale również radnym poprzednich kadencji, bo ich trochę było. Środowisku sportowemu. Mam tu na myśli sportowców, trenerów i słowo, którego nie lubię, działaczy, ale mam na myśli państwa prezesów, kierowników sekcji za, myślę, niezłą współpracę. Dziękuję również nauczycielom wychowania fizycznego, z którymi też współpracowałem przez te lata. Ale najbardziej chciałbym podziękować mojej załodze. Bez nich by się nic nie udało. To przecież jest jasne. Proszę państwa, to przejście na emeryturę ma dla mnie taki słodko-gorzki smak. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, nie? Jak sprawy idą w jakim kierunku. Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję i życzę dużo zdrowia. Dziękuję serdecznie.
18: Panie Wojciechu, życzymy, aby przejście na emeryturę było początkiem nowego, pięknego życia. Cudownego, spokojnego, bez tego, co pan powiedział. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.
19: Podczas sesji Rady Miasta w Iławie pożegnano odchodzącego na emeryturę Wojciecha Żmudzińskiego, byłego dyrektora Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Dawid Jakubowski. W Ostródzie zatrzymano 51-letniego pracownika jednego z lokali gastronomicznych. Obywatel Meksyku nielegalnie nagrywał klientki lokalu w ubikacji. Przyznał się do nagrywania, ale w innym celu, mówi Anna Karczewska z policji w Ostródzie.
20: Ostródzcy policjanci pracują nad sprawą dotyczącą nagrywania kobiet korzystających z toalety w jednej z restauracji na terenie Ostródy. W koszu na śmieci znajdującym się w toalecie damskiej ukryty został telefon komórkowy, za pomocą którego rejestrowano wizerunek kobiet korzystających z pomieszczenia. Zdarzenie to miało miejsce w miniony piątek wieczorem. Telefon został znaleziony przez pracownicę restauracji, która tego dnia przebywała w lokalu w czasie wolnym. Kobieta o swoim odkryciu poinformowała kierownictwo. Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody. Zarzut ten wynika z treści artykułu 191a paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 267 paragraf 3 kodeksu karnego. Mężczyzna przyznał się do umieszczenia telefonu w koszu na śmieci, jednak wyjaśnił policjantom, że zrobił to, ponieważ miał podejrzenia, że w toalecie restauracji może dochodzić do handlu narkotykami i jest on o to osobiście podejrzewany. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przeszukali również pokój hotelowy wynajmowany przez 51-latka i zabezpieczyli różne nośniki danych, w tym inne telefony, tablety i laptopa. Zabezpieczony sprzęt zostanie teraz poddany szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy. Jej celem będzie będzie między innymi ustalenie, jak długo mogło dochodzić do rejestrowania nagrań oraz czy zgromadzony materiał był wyłącznie utrwalany, czy też mężczyzna udostępniał go innym osobom. W zależności od wyników przeprowadzonych czynności i analiz, zakres zarzutów może ulec zmianie. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Jestem dzisiaj na wernisażu wystawy prac malarskich Romana Graszkiewicza, który nie w Iławie, ale bardzo blisko, pod Lubawą, zdaje się, funkcjonuje, mieszka?
0: Tak, w Złotowie. Roman Graszkiewicz za Złotowa, koło Lubawy. Ale mieszkałem w Lubawie, urodzony jestem w Lubawie od 18 lat. Jestem pobudowany w Złotowie, nawet za Złotowem ostatnia chata za wsią, jak to się mówi, z widokiem na wzgórza Dylewskie.
1: Aha, czyli dużo inspiracji, ale o inspiracjach to za chwilę. Dzisiaj jesteśmy na wernisażu. Ja pamiętam, że tutaj w Sarcie wiele, wiele lat temu już taką wystawę pan miał, zdaje się. Dobrze pamiętam, czy coś mi się...
0: Tak, i to był okrągły 2000 rok. Bardzo to była moja pierwsza wystawa i tutaj... Tak jakby w blokach startowych, można powiedzieć, ruszyłem w świat właśnie. Tu miałem pierwszą wystawę jeszcze taką nieporadną. Podpierałem się wtedy kolażami tak zwanymi, czyli takimi wydzierankami i 170 w antyramach i tak, bo mało miałem prac własnych, olejnych czy akrylowych i właśnie dzięki tym kolażom mogłem tu się po raz pierwszy pokazać. Odważyłem się wtedy. No a dzisiaj, no to jest 1/100 moich olejnych prac w tej galerii, także tak to wygląda.
1: Ale są też nie tylko inspirowane wzgórzami dylewskimi, tam to na pewno nie są wzgórza dylewskie, co to jest?
0: Nie. No tutaj z racji roku świętego Franciszka z Asyżu, który trwa do 10 stycznia przyszłego roku, a również jestem członkiem tercjarzem trzeciego zakonu świętego Franciszka, więc siłą rzeczy temat Franciszka jest moim takim koronnym tematem. W kościele świętego Jana w Lubawie, w tym dawnym klasztorze, w Krużdankach, można zobaczyć moją stałą ekspozycję związaną ze świętym Franciszkiem. Stamtąd wypożyczyłem sobie kilka prac tutaj, tam czymś dopełniłem, a także podzieliłem tą wystawę. I mamy tutaj również z tych moich prac inspirowanych osobą świętego Franciszka.
1: Co to znaczy, że jest pan tercjarzem?
0: To znaczy do trzeciego zakonu. Tercja, czyli trzeci zakon. Pierwszy zakon to jest męski, drugi żeński, a trzeci to jest dla świeckich, żonatych, dla mężatych, również dla księży, bo jak ktoś idzie do zakonu, zostaje franciszkaninem, ale ksiądz, jak już ma powołanie, to nawet i biskup, to musi wstąpić do trzeciego zakonu. I właśnie między innymi prymas Wyszyński był tercjarzem w trzecim zakonu, Jan XXIII papież również, no ale wielu artystów, także dużo. Generał Haller też był tercjarzem franciszkańskim.
1: Wnioskuję, że dla pana bardzo ważna jest religia, wiara. Wynika to z tego, co pan mówi, ale też właśnie z tych prac, które tutaj wokół widzę.
0: No tak, to jest jakby owoc pontyfikatu Jana Pawła II. Moje nawrócenie, moja pielgrzymka na Jasną Górę w 1983 roku, kiedy po raz drugi przybył papież do Polski w czerwcu, a w sierpniu poszedłem z Lubawy po raz pierwszy. Była pielgrzymka z Lubawy na Jasną Górę przez Toruń, pieszo. No i tam naprawdę przeżyłem takie nawrócenie własne i spotkanie z żywym Bogiem, z żywym Kościołem, z prawdziwą Ojczyzną. I czemu zostałem wierny od tego momentu, przemeblowałem swoje myślenie i szukam inspiracji w takich osobach jak papież, jak święty Franciszek z Asyżu i inni oczywiście.
1: A kiedy pojawiło się tak na poważnie malowanie w pana życiu? W podstawówce?
0: Rysowanie bardziej, jeżeli szkoła podstawowa, to by było rysunki, jakieś pierwsze takie próby radzenia sobie z biedą na przykład. że widziałem, że innych stać było i mieli pieniądze, a ja nie miałem, to sobie namalowałem i się chwaliłem namalowanym banknotem przez siebie. Bywało i tak. Ale dziewczyno wpisywałem się w zeszyty i tak zwróciłem uwagę mojej małżonki aktualnej. Swoim talentem, kiedy się wpisywałem ja do zeszytów z piosenkami, jakieś tego typu, to były pamiętniki z aktorami, z piosenkami. Ja zawsze rysowałem jakieś gitary, coś takiego przy okazji mojego wpisu. No i tak zwróciłem uwagę dzięki talentowi mojej przyszłej żony, która jest do dzisiaj 51 lat, jesteśmy z sobą. No, żona jest moją muzą tak naprawdę, tak ją nazywam, bo pierwszy raz, pierwsze farby wziąłem do ręki właśnie, kiedy na pierwszą rocznicę ślubu w 76 roku otrzymałem komplet farb olejnych i album z malarstwem, który bardzo przeżywałem. Przez cały miesiąc medytowałem, jak to jest, jak to możliwe jest, jak to namalowane, te drzewa, to wszystko, ta głębia, jak to... Artysta mógł to zrobić. No i tak myślałem. No i mówię, no w końcu muszę się zabrać. I tak nieporadnie, bo mieliśmy kolorowy telewizor z dużym pudłem i to pudło więc stanowiło pierwszą bazę. Także pierwszy obraz namalowałem na tekturze od telewizora. Okazało się, że farby olejne nie chciały mnie słuchać na tej tekturze, bo nie zagruntowałem, czyli zaczynałem od zera i z krok po kroku uczyłem się malarstwa dzięki temu właśnie, że nie dałem za wygraną i po 2-3 tygodniach te pierwsze warstwy zaczęły zasychać i zaczęły się zatrzymywać, bo pierwsze warstwy to po prostu po namalowaniu mi znikały. Dzisiaj mam obraz, a no wstaję, nie ma obrazu, znikł, wypiło.
1: Cuda.
0: Tak, wypiło ten olej, to wszystko i farba wsiąkła i nie ma. I jest znowu tektura. Jakieś tam cienie, coś tam. No i tak do dzisiaj eksperymentuję. Uczę się malarstwa, myślę, że całe życie się uczymy. No i dzisiaj już tych technik trochę poznałem. Jeżdżę na plenery dosyć sporo. Ale mówię, wracając, pierwsza moja wystawa i pierwsze moje stowarzyszenie to East Art. Z panem Markiem Kałużą między innymi, jakieś wyjazdy do Rożnowa koło Susza, a potem Bałoszyce, pałac, pierwsze plenery, a do tego pałacu przyjeżdżali również malarze z Gdańska, z Kaszub, bo właścicielami Bałoszyc są właśnie gdańszczanie, jubilerzy i w taki sposób połowa była z powiatu iławskiego nas malujących, a połowa z Gdańska i Kaszub i tak poznaliśmy ludzi, którzy nas pociągnęli w swoje tereny i dlatego zostałem marynistą również, także maluję i często na plenerach nad morzem bywam.
1: A tutaj chyba, jest, część cała ściany marynistyczna faktycznie i to są nadmorskie, a czy jak się maluje jeziora, to też jest marynistą wtedy, czy już nie?
0: No, można wszelkiego rodzaju z wodą związane klimaty podciągnąć pod marynistykę, bo chodzi o wodę i efekty związane z tym no, na obrazie. Również najlepiej, jak się jest już marynistą, to przynajmniej raz w życiu się udać nad morze i spróbować malować morze. Nie ma to jak się maluje morze, naprawdę rozstawiwszy się na plaży. Jakie to są wtedy doznania, że faktycznie można wycisnąć na paletę 15 kolorów i wszystkie 15 kolorów użyć i wszystkie pasują do siebie. Malujemy ze zdjęć, to spłaszczamy, a jak malujemy na żywo, to jesteśmy w stanie właściwie oddać bogactwo kolorów.
1: A te panie tutaj, to właściwie jedna pani zdaje się, to też tak na żywo pan ją malował?
0: Właśnie nigdy.
1: A kto to jest?
0: A to jest moja żona.
1: I co, ze zdjęcia?
0: No, okazuje się, że nie tylko ze zdjęć. Pierwsze portrety żony malowałem z głowy, z pamięci. No, ale żona, która mi kupiła pierwsze farby, może trochę żałuje, Zresztą tak mówi, że na pierwszym miejscu jest u mnie pędzel, na drugim gitara, a ona na trzecim.
19: Zmieniam szybko temat z tego romantycznego, pięknego tutaj, tej pięknej opowieści o żonie. To niesamowite, że pan ją tak z pamięci pięknie potrafi namalować, ale zmieniam temat właśnie z romantycznego na ten, widzę tutaj w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Tam jest też pana obraz? Co to za wspomnienie?
0: Miałem taką szansę, żeby móc namalować do tak zwanego polskiego pokoju, czy sali posiedzeń polskiego w ramach Rady Bezpieczeństwa, gdy byliśmy członkiem, a nawet przewodniczyliśmy w latach właśnie kilka lat temu, także w 19 roku między innymi. Pan Szynaka jako prezes krajowy meblarstwa został poproszony właśnie przez kancelarię tam i otoczenie pana prezydenta, do którego właśnie jakieś układy jakieś tam były takie, że może Polacy by zajęli się jednym pokojem. Tutaj jest takie archiwum stare, my je w zasadzie nie będziemy potrzebować i jakby to było możliwe, to proszę. No i w taki sposób meble, różne ludowe motywy się pojawiły na dywanach, na tapicerce. No i trzeba było tą polskość podkreślić obrazem. No i powiedzieli, że musimy tutaj spróbować, żeby lokalny nam namalował.

0: ale szkoda, że nie ma tej rzeźby takiej z Chopinem na tle dworku. Że, no to jest, co ja namaluję, to nie ma sprawy. To, a gdzie ta rzeźba, którą rzeźbę bierzemy? No, tą z łazienek warszawskich, czy którą? Ja mogę przenieść tą każdą rzeźbę, mogę na tle dworku. No a jeszcze piękną myśl, właśnie ta współpraca z żoną tu znowu zaowocowała, która jest moim pierwszym krytykiem wszystkich prac. To, że moją jakość muszę nad jakością trochę myśleć cały czas, to jest zasługa żony również. Ona wpadła na pomysł, żeby się przenikała ta postać Chopina z tym dworkiem. Także to przenikanie się dworku z postacią Chopina, także Chopin stał się takim symbolicznym, jakby duch Chopina z tym dworkiem się połączył. I to wyszła rewelacyjna ta myśl, taka bardziej artystycznego potraktowania i osoby Chopina, i miejsca jego urodzenia, dworku. Dwa razy byłem w Żelazowej Woli, żeby ten obraz namalować. Fotki były pokazane na spotkaniu z panem prezydentem i z kancelarią, ale spytajcie na pewno, czy ja mogę. Może prezydent ma jakieś swoje propozycje, jakich tylu malarzy jest świetnych w Polsce. No i oni zapytali, że ten nasz tutaj miejscowy się pyta, czy pan prezydent ma jakąś może własną jakąś propozycję. Nie, jeżeli wy się tym zajmujecie, to oddaję wam do końca, że możecie wy zadecydować, kto ma tam namalować ten obraz. No i tak zostało, że byłem zapewniony, że mogę ja.
1: W ten sposób dostał pan wolną rękę od prezydenta ówczesnego Andrzeja Dudy.
0: Tak, no.
1: Zostańmy przy muzyce, która już tutaj się pojawiała. Terra Lubavia, czyli Ziemia Lubawska, jest panu bardzo bliska, tak bardzo, że aż musical tak pan nazwał, zatytułował.
0: No tak, muzyka od urodzenia też mi towarzyszyła. Miałem piękną, wspaniałą nauczycielkę w szkole podstawowej, która w latach 60. prowadziła chór. Ja byłem dzieckiem świetlicowym, także jeszcze zajęcia popołudniowe razem z nią miałem okazję bywać przy niej. Ona grała na fortepianie w repertuarze chóru, ale prowadziła również orkiestrę symfoniczną. A dyrektor szkoły, jakby zazdrosząc tego, że ona wymyśliła, że orkiestrę symfoniczną założyła, to sam założył drugą i były w moich czasach, w latach 60. w szkole podstawowej w Lubawie były dwie orkiestry symfoniczne, chór śpiewający na cztery głosy Moniuszkę i Chopina. Był zespół tańczący w strojach lubawskich. Były dwa rodzaje stroju lubawskiego, który potem zaginął, kiedy ona zmarła. Raptem stroje poginęły, ktoś się włamał i zaginęły stroje i do dzisiaj mamy w Lubawie kłopot. Lubawa ma kłopot z odtworzeniem tego stroju, takiego właśnie prawdziwego, przedwojennego. Jest jakaś stylizacja teraz zrobiona z panią Standardową, ale jak ja malowałem w oparciu o ten album, właśnie ten strój lubawski, to podchodzili do mnie, co ty malujesz? To nie jest strój lubawski, to jest strój standardowy. Ja mówię, no mamy z tym problem. Tak, ja pamiętam z dzieciństwa, że na kapeluszu w Lubawie nie był taki obarzanek i takie kółeczko kolorowe w koło, tylko że to były pawie pióra. To było żółte, czerwone, niebieskie, takie układ po trzy, niżej, wyżej, ale to tworzyło pawie pióra na kapeluszu męskim. I ktoś nas tak jakby odarł z tego splendoru, który istniał w tym stroju lubawskim dawnym.
1: Schodzą się goście, dlatego ja zapytam o ten musical. Jak doszło w ogóle do stworzenia tego? I czy to tak była, że tak powiem, akcja jednorazowa?
0: Zdaje się, że tak. Kiedy nadciągały 800-lecie Chrztu Ziemi Lubawskiej, to był 2013-2014 rok, a w 2016 mieliśmy mieć obchody. I zacząłem najpierw myśleć o płycie słów o świętym Franciszku właśnie do jego tekstów. Ta płyta miała jakiś taki charakter, przypominała taką muzykę muzykalową właśnie, te moje kompozycje wszystkie związane z tym. No i w końcu, nie śpiąc kilka nocy, no, zaczęło mi tańczyć w głowie w oparciu o tą muzykę.

0: muzykę zrobione, dołożonych jeszcze kilka innych wierszy i tak dalej. I w taki sposób od myśli, od tekstów o świętym Franciszku. A dlaczego o świętym Franciszku? Bo w tym samym czasie to się działo. U papieża Innocentego III zjawili się władcy Lubawy, pruski książę Surwabuno, którego zewangelizował Chrystian, zakonnik z Łekna pochodzący i on ich tak jakby nawrócili się, ale wykorzystał, że trwał laterański synod, sobór i to chyba jest jedyne takie wydarzenie, nie wiem czy nie w kraju i w ogóle w dziejach. Poszedł z tymi Prusami, jeszcze przed czasami związanymi z Krzyżakami, wszystko się dzieje. Poszedł do Rzymu, także kilka miesięczna podróż przez całą Europę właśnie z tymi nowo nawróconymi Prusami i tam się dokonało w czasie soboru na oczach całego świata w baptysterium w Rzymie dokonał chrztu sam papież Innocenty III, nadał im imiona i oni podarowali kościołowi ziemię lubawską, no i drugą tam Lanzanię, czyli ziemię łążyńską, drugi Warpoda, Prus, podarowali kościołowi, bo się bali, że kościół może zacząć teraz bronić. Bali się, że inni Prusowie zaczną z nimi walczyć, jako że oni poszli się wyłamali. I, no i faktycznie od tego momentu papież obiecał w bulli, właśnie tam się pojawia nazwa Terra Lubavia, ziemia lubawska, która właśnie należała do Prusów i tą ziemią teraz już bronił jej jako swojej ziemi papież od tej pory oraz rycerstwo całej Europy w razie przed najazdami.
1: Czy pan dostał zlecenie na napisanie tego musicalu, czy pan właśnie sam?
0: To wszystko w mojej głowie zaczęło samo tak powstawać, tańczyć, żeby te obchody naprawdę miały oprawę właściwą. Pomyślałem o tym, żeby namalować dzieje Lubawy na te 800-lecie i zorganizowałem plener w Lubawie. Burmistrz poszedł mi na rękę, także znałem już malarzy z Kaszub i tak dalej. Obiecałem, że przyjadą dobrzy malarze i całą historię Lubawy do dzisiaj w sali sesyjnej Urzędu Miasta są obrazy z tego pleneru. A potem, ponieważ tak dobrze zaowocowała ta współpraca z burmistrzem, to jak mi się pojawił właśnie projekt scenariusza, to położyłem na Boże Narodzenie któregoś roku, jeszcze przed, to było gdzieś w 14 roku, dwa lata przed obchodami. Pani sekretarce zostawiłem, żeby przekazała burmistrzowi, bo był nieobecny, prezent ode mnie, scenariusz muzykalu. Ja bym chciał, żeby pan zagrał rolę w tym muzykalu władcy Lubawy, tego pruskiego powiedzmy. O, a dziekan nasz, żeby zagrał tego biskupa Chrystiana rolę, który najpierw potem został biskupem po tym fakcie dokonania tego chrztu. Najpierw to był Chrystian, po prostu zakonnik, cysters.
1: A który to był burmistrz? Standara?
0: Nie, to był Radke już.
1: A to był już Maciej Radke.
0: Maciej Radke, także ta współpraca zaowocowała. No i on powiedział, że on rezygnuje z tej roli, ale jako miasto obiecuje, że sfinansują. Położył odpowiednią kwotę na stół. Na takim spotkaniu założycielskim jakby tej sprawy całej. I tak to zaczęły się próby od 2014, chyba dwa lata, ja szyłem sam stroje, sam napisałem scenariusz, sam ułożyłem muzykę do całości i w roku 2016, kiedy było 1050-lecie chrztu Polski, powstał muzykal o korzeniach ziemi lubawskiej. Tą muzyką, tą pieśnią słoneczną, którą podzieliłem na 12 oddzielnych utworów o ogniu, o wodzie, o matce ziemi, to były tańczone i zrobiliśmy casting i było naprawdę, i chór śpiewał i zespół grał, 8 instrumentów, wspaniałe dekoracje, kostiumy, oświetlenie, wszystko zagrało. Tłumy były takie na premierze, że niektórzy musieli zrezygnować, bo nie byli w stanie się dostać.
1: Z rozchodzą się już goście, więc tutaj zapauzujemy. Rozmawiam z Romanem Graszkiewiczem, który właśnie wystawia swoje prace w Galerii Sart w Iławie. Chociaż spod Lubawy pochodzi, przyjechał spod Lubawy, to może pozwolimy gościom pooglądać, a rozmowę będziemy kontynuować.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Świst, prezeska Stowarzyszenia Sart w Iławie.
2: Z wielką przyjemnością chciałam Państwa powitać. Wydaje mi się, że jakaś bardzo dobra tutaj ciepła atmosfera się zrobiła. To niespodzianka, tak do końca nie można było nie wiedzieliśmy, czy będzie też nasz tutaj gościł swoimi dźwiękami, również i pieśniami, ale to bardzo miło. No to nadaje takiego specjalnej rangi temu wydarzeniu jeszcze bardziej. Nie wiem, może Pan chce zacząć od jakiegoś utworu?

0: Głos zabrała także wiceburmistrz Iławy Dorota Kamińska.
1: Chciałabym wszystkim podziękować. Tak się trochę rozmarzyłam, dlatego że zawsze takie miękkie dźwięki, które wychodzą z gitary i z takiego nieco aksamitnego głosu, który gdzieś przywodzi na myśl te bezkresy morza, bo wiemy, że gdzieś te marynistyczne malarstwo jest Panu bardzo bliskie. To chcę za tą obecność Iławy w tej przestrzeni naszej artystycznej podziękować bardzo. Za to, że chce się z nami Pan podzielić tą refleksją na temat takich najważniejszych wartości, zwłaszcza wtedy, kiedy tak bardzo czas nas goni i wszystko sprowadza się do rolki, krótkiego filmiku, saciku i takich tych określeń, które sprowadzają nasze życie do takich bardzo dużych wykrzykników i tyle. I nie mamy czasu, więc ja w imieniu Pana Burmistrza miasta Iław, Dawida Kopaczewskiego, chciałabym wszystkim te słowa podziękowania do Pana skierować, serdecznie gratulując tej wystawy, podzielenia się tą swoją wrażliwością. Bardzo, bardzo dziękuję. I gdzieś tu padła taka formułka, że a tu tyle nas jest z Wybawy. Myślę, że sztuka ma to do siebie, że tych granic nas nie wyznacza. Czy my jesteśmy z Wybawy, z Ostródy, z Iławy. I dzięki Bogu, niech tak będzie dłużej. Pozwalajmy sobie na to, żeby te granice były między nami tylko umowne i tylko wtedy, kiedy trzeba je wyznaczyć dla swojego dobrostanu, nie zapominając, że więcej nas łączy niż dzieli. I ja z tym akcentem bardzo...
2: Wszystkich Was kocham. Jesteście moimi fanami, myślę, lub gośćmi. Jak zwał, tak zwał, ale cieszę się, że to piękno nas jest w stanie łączyć, że jesteśmy wrażliwcami i to coś, co właśnie nie daje mi czasami spać, myślę, co tu następnego namalować, albo stworzyć, albo ułożyć piosenkę jaką. Bywało, że doszło do tego, że udało się stworzyć musical całogodzinny o dziejach Lubawy, o korzeniach ziemi lubawskiej. No a ponieważ jestem i stąd wystartowałem, w 2000 roku to była moja pierwsza wystawa, gdzie troszeczkę tak skromnie, mało miałem prac, własnych prac olejnych, to było naprawdę na palcach obu rąk, chyba nie starczyłoby. Znaczy palców było więcej niż tych obrazów. Zapełniłem tutaj ściany kolażami, moimi wydzierankami z papieru 100x70 w antyramie i w taki sposób się odważyłem po raz pierwszy wyjść na zewnątrz z moją twórczością. Ale zostałem tu zauważony, tutaj powstało, potem przyłączyłem się do stowarzyszenia East Art i zaczęliśmy jeździć na plenery Rożnowo, Bałoszyce. W Bałoszycach poznałem malarzy na plenerze z Trójmiasta i okolic, z Kaszub, którzy nas pociągnęli z Asią Kowalską, która również razem ze mną w East Arcie zaczynaliśmy, a potem się znaleźliśmy w kaszubskich stowarzyszeniach artystycznych nad morzami, zaczęliśmy bywać. Dzisiaj jesteśmy członkami razem z Beatą Jankowską, Asią Kowalską. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Maronistów Polskich, oddział Żuławy, z siedzibą w Malborku. Mieliśmy plener w czasie oblężenia Malborka i malowaliśmy obrazy dla hospicjum w Malborku. Także po tym piękne obrazy powstały, od razu chcieliśmy się zapisać w przyszłości do tego hospicjum, będzie tam pięknie na pewno się przebywało. Także w zasadzie wszystko, co z wodą związane, można być flisakiem, gondolierem z Nadwisły i też to jest trochę w tym klimacie marynistycznym. Także i jeziora. Także może zaśpiewam tego poety Janusza Pasierba, którego portret tam widzi i tam pisze: morze marzę. Jak byłem w Dębkach na plenerze, wziąłem z sobą tomik poezji Janusza Stanisława Pasierba, urodzonego w Lubawie, który popełnił ponad 1000 ładnych, prawie 1500 wierszy. Mam 4 tomy zebrane, wszystkie wiersze zebrane. I wziąłem jeden tak przypadkowo, jeden z tomików. Otwieram w Dębkach, a tu wiersz Plaża. Podpisane Dębki i data. Ja Ja mówię, ale nie, no nie. Ja tu maluję dębki, a tutaj wziąłem z sobą wiersz o dębkach urodzonego poety w Uławie.

0: Obrazy Romana Graszkiewicza spod Lubawy można oglądać w Galerii Twórców Sart jeszcze przez najbliższe dni.
1: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Joanna i Rafał Kocięda. Czy można Państwa nazwać parą odkrywców?
3: Poszukiwaczy i odkrywców. Jak najbardziej tak.
2: I zapalonych historyków, regionalistów też.
3: Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno tak. To zresztą może nie wszyscy słuchacze, ale bardzo sporo osób w Iławie znam ja właśnie z tej strony, jako pasjonata regionalistę. Natomiast moja żona Asia, no tak z historią się za bardzo nie interesuje, poza właśnie poszukiwaniem tej historii, o może tak, w ten sposób.
2: Czyli wprost lubicie razem po lasach chodzić i polach.
3: Pewnie.
2: A to zacznijmy od pana Rafała.
3: Pasja i interesowanie się historią regionu, a konkretnie Iławy, bo to Iława mi najbardziej jest bliska i leży na sercu, to nie tylko poszukiwania przy pomocy wykrywacza metali, czy w cudzysłowie nadzór wszelkiego rodzaju wykopów w celu pozyskania pamiątek, czy penetrowania archiwum, ale także później dzielenia się tym, co uda mi się znaleźć. Oczywiście zabytkami dzielę się, konserwatorem zabytków, ale pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiać. A informacjami, które pozyskuję na temat Iławy, no to wtedy już różnego rodzaju publikacje. Mam szereg, nie liczyłem, ale kilkadziesiąt artykułów prasowych w prasie lokalnej o naszej ukochanej Iławie, ale też w prasie ogólnokrajowej, bo pisałem o naszych znaleziskach. No i dwie publikacje książkowe. 2012 rok, Iława wczoraj i dziś, album, w którym zaprezentowałem bodajże 109 przedwojennych pocztówek z widokami Iławy i również 109 zdjęć ukazujących, co dokładnie w tym miejscu dzisiaj się znajduje. Mówię, dzisiaj mam na myśli 2011 rok, bo tutaj już bardzo wiele się zmieniło, chociażby most między Małym Dużym Jeziorakiem, restauracja, która przylega też do tego mostu. Jeżeli Państwo macie ten album, to zauważycie na tych stronach właśnie, że most jeszcze jest stary, przedwojenny z 1905 roku, a port 110, restauracja właśnie jest w trakcie budowy. To jest 109 zdjęć dzisiejszej Iławy, no to jest na rok 2011. Album cieszył się bardzo dużą popularnością. Miałem wiele pytań, zresztą do dzisiaj mam zapytania, czy jest jeszcze dostępny. Niestety nie, tylko pozostaje wtórny rynek.
2: A no biblioteka?
3: Ma na pewno dwa egzemplarze. Jeden podarowałem zaraz w momencie wydania albumu i drugi zakupili. No i kolejna publikacja to już rok 2022. O ile się nie mylę, to razem z moim przyjacielem Stasiem Baruchowskim jako współautorem wydaliśmy album Pamiątki dawnej Iławy. No i ta publikacja to zbiór zdjęć oryginalnych przedmiotów związanych z przedwojenną Iławą, gdzie taki głównym rdzeniem tego albumu, tych przedmiotów jest przepiękna kolekcja porcelany, takiej pamiątkowej dla turystów, na której znajdują się widoki z przedwojennej Iławy. Tej porcelany zaprezentowaliśmy tam bodajże 55 sztuk. Ten pierwszy mój album Iława wczoraj i dziś miał na celu przybliżenie tej Iławy przedwojennej i obecnej czytelnikowi, bo miałem wiele takich pytań od ludzi. Słuchaj, no ta pocztówka, a co tam dzisiaj jest? No to był ten album był taką odpowiedzią właśnie dla tych dociekliwych, że to sobie zobacz, masz album. Natomiast ze Stasiem ten album, który wydaliśmy, Pamiątki dawnej Iławy, był w tym nurcie rozmów związanych z powstaniem muzeum w Iławie. Biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach oficjalnych, bo też byłem zapraszany, ale też takich nieformalnych wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, czy też ludzi obcych zupełnie, czy tam w jakich okolicznościach miałem przyjemność rozmawiać. No, muzeum tak, ale co tam pokazywać? To muzeum, okay, jakaś będzie kura wypchana, pralka frania. Tak. Ja mówię, nie, słuchajcie, naprawdę jest co pokazać. Naprawdę jest co pokazać, bo troszeczkę tych pamiątek mamy i to takich ciekawych pamiątek. I właśnie ten album Pamiątki dawnej Iławy był taką próbą prezentacji tego, co mogłoby się w tym muzeum znajdować, jeżeli chodzi właśnie o tą Iławę przedwojenną, no bo zabytki to jest już temat oddzielny i oczywiście okres PRL-u, bo zawsze podkreślam, że mnie pasjonuje historia Iławy do 1945 roku. Te czasy już po 1945, czyli już w administracji polskiej, kiedy się miasto znalazło, to zostawiam już młodszym następcą, żeby mieli też co badać. I tych przedmiotów właśnie z tej przedwojennej ławy naprawdę różnych i bardzo ciekawych jest.
2: Czyli każda twoja książka jest to odpowiedź na jakieś takie potrzeby, jakieś głosy społeczeństwa i tak policzyłam, że 11 lat minęło między pierwszą a drugą, czyli co, kolejna po kolejnych 11 latach?
3: Już prawie jestem na starcie z kolejną książką. Robię jeszcze ostatnie tłumaczenia z języka niemieckiego, bo przybywa tych informacji. Kończę tłumaczenia i zaczynam pisać trzecią moją pozycję, książkę, i to będzie już taka książka, że to, jak nie wiem, jak to ją określić, taka pisana, już nie album, tylko już taka klasyczna książka, w której zawrę wszystkie informacje, które w ćwierćwieczu, bo od 2000 roku pasjonuję się historią ławy, udało mi się zebrać. Bardzo fajne, ciekawe informacje, w większości dotąd nigdzie nie publikowane. Głównie będę się koncentrował na ludziach, tak, bo miasto tworzą ludzie. Miasta nie tworzą budynki, zabytki.
2: Filiżanki,
3: tak, czy maszyny rolnicze, bo też takie mamy w kolekcji z Wiławskiej Fabryki Maszyn. To ludzie nadają charakter miastu, to ludzie to miasto tworzą, ludzie kreują wydarzenia, nie tylko wydarzenia dobre, że tak powiem, ale też te negatywne, bo jeżeli chodzi o wydarzenia z przedwojennej ławy, to jest cała masa wydarzeń a społecznych, kryminalnych, afer, w którą są zamieszani nie tylko ludzie z niższych warstw społecznych, ale także urzędnicy, biznesmeni, ówczesni ławscy. Taki przykład podam, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z Jeziorakiem. Wiadomo, Jeziorak jest takim, no, główną częścią miasta, można powiedzieć, i bardzo dużo się działo rzeczy nad Jeziorakiem przez cały rok. Był nawet, no dzisiaj też jest policja wodna, wówczas też taka jednostka była powołana i na przykład jednym z zadań tej jednostki było w czasie zimy wytyczanie szlaków na lodzie poprzez wbijanie gałązek świerkowych. I na tym to był szlaki komunikacyjne, gdzie ludzie sobie skracali drogę, wchodząc na lód, a istniało ryzyko, że na tej ścieżce wędkarz przerębel wybije i ktoś w niego wpadnie. Więc zadaniem tej policji wodnej było wytyczanie szlaków komunikacyjnych poprzez właśnie wbijanie gałązek świerkowych, żeby zasp wystawał, jak śniegu napada, i żeby ludzie wiedzieli, którędy się poruszać, a inni ludzie, żeby wiedzieli, z czego na tej ścieżce nie wolno robić, na przykład przerębie wybijać. Kłusownictwo bardzo dobrze się miało. Dzisiaj też ludzie kłusują, ale ja nie słyszałem w moim życiu, żeby na przykład doszło do strzelaniny pomiędzy kłusownikami a policją, czy strażnikami. A w Wiławie przed wojną działały gangi rodzinne, które zajmowały się tylko i wyłącznie kłusownictwem, nielegalnym połowem ryb. Do tego stopnia, że mam informację, że zamknięci w więzieniach członkowie tych gangów nie musieli się martwić o rodziny, bo pozostały osoby na wolności opiekowały się żonami, dziećmi i tak dalej. Więc tego typu informacje, mógłbym dużo przykładów.
2: Ale kiedy ta książka? Mogę zapytać w ogóle o to?
3: Tak, no książka, tak jak powiedziałem, to będzie zbiór wszystkich informacji, które posiadam.
2: Czyli to potrwa?
3: No myślę, tak około 3 lat może. Bo no, co należy podkreślić, że wszystko to, co robię, jeżeli chodzi o zapasjonowanie się tą historią i czy poszukiwania, czy tworzenie publikacji, wszystko to jest robione hobbystycznie w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych, zawodowych. Jest coś takiego jak wena, raz się chce, raz się nie chce, więc daję sobie 3 lata na to, ale pewnie będzie podobnie jak było z makietą, że jak zobaczyłem już solidny kawał tej makiety zrobionych i to jeszcze, Asia poświadczy, jak w kuchni rozkładałem te domki, jeszcze takie gołe, bez wszystkich tej biżuterii, rynien, szyldów i tak dalej, i oczami wyobraźni już widziałem, że to będzie fajne. No i wtedy był ten power, żeby przyspieszać tą budowę. I rzeczywiście był taki, przyszedł ostatnie 2 lata budowy makiety, to był taki, no, całe przełożenie poszło na makietę i bardzo dużo czasu spędzałem wtedy. Więc z książką podejrzewam będzie tak samo. Jak już zobaczę to światełko w tunelu, to przełożenie pójdzie na książkę, to do 3 lat myślę, że się z tym owinę. Więc jakbyśmy wylądowali w 2028, to będzie 6, a od pierwszej...
2: To się nie zgadza.
3: 16, no nie zgadza się.
2: Nie zgadza się. Matematyka. Od pierwszej, ale od drugiej też się nie zgadza, żeby było 11. Ale to dobrze. Mówimy oczywiście o makiecie rynku Starego Miasta w Wiławie autorstwa Rafała Kociendy. Ile już lat ma ta makieta? Kiedy zakończyłeś wykonywanie jej? Ile to już czasu?
3: W 2023 premiera była w styczniu.
2: I słuchacze Radia SK i Ława na pewno pamiętają, bo też gościłeś na antenie, opowiadałeś o tym, jak się to otworzyło. Ja chciałam zapytać Asi, Asiu, jak wy mieszkacie teraz bez elementów tej makiety u siebie w domu?
4: No cały czas siedzi i klei. Jak nie makiety, to statki.
2: Więc cały czas...
4: Titanica sobie kupił teraz.
2: Nie może wytrzymać bez miniaturyzacji.
1: SK i ława.
2: Porozmawiamy o makiecie może za chwilę i o tym spróbujemy wyciągnąć z Rafała to, czy ma jakieś plany makietowe kolejne, ale mieliśmy właściwie porozmawiać o poszukiwaniach i tych odkryciach najnowszych waszych.
4: Normalna niedziela, wspólny spędzony czas, no i jedziemy do lasu tak jak zawsze z wykrywaczami. Wybrałam miejsce ja tym razem, okolice Stradomna. No i pojechaliśmy do lasu, zaczęliśmy poszukiwania. No wiadomo, każdy rozszerzy się w swoją stronę, bo przeważnie tak jest, że Rafał idzie w swoją stronę, ja w swoją, nie chodzimy razem, bo on ma swoje wizje, ja mam swoje wizje. No i sygnał jest, kopię. No i wykopałam głowicę miecza, ale nie wiedziałam, że to jest głowica miecza. Myślałam, że to jest dzwonek od roweru i za chwilę będzie dalej kierownica, że tak powiem, no bo widziałam, że tam jakiś pręt do tej głowicy dochodzi. No ale zaczęłam kopać dalej, no i zobaczyłam jelet. Przy mieczu ta rączka taka poprzeczna. No i wtedy już zawołałam Rafała, no bo wiedziałam, że już to już nie jest kierownica i dzwonek. No i przyszedł Rafał, zobaczył. I jego pierwsze słowa, nie wiem czy mogę powtarzać, wpuść babę do lasu. No i się zaczął śmiać, mówi, co ty znalazłaś? No i on już jako bardziej doświadczony obkopał to dookoła wszystko. No i wyciągnęliśmy miecz. Szkoda tylko, że jest w kawałkach, a nie jest cały. No i w ten sam dzień, no bo takie są procedury, bo działamy na podstawie pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przy współpracy też Lasów Państwowych, no bo od nich musimy mieć pozwolenie na poszukiwania. Rafał napisał maila, czyli zgłosił zabytek. No i na drugi dzień już była informacja zwrotna, kiedy po to przyjadą, że tak powiem. I tak się wszystko potoczyło szybko, że tak powiem.
1: SK i ława.
2: Zabrano ten miecz i czy wy wiecie jako znalazcy, odkrywcy, gdzie ten miecz jest, gdzie ten zabytek się znalazł?
4: Tak, zabytek trafił do muzeum w Ostródzie, no i tam będzie poddany konserwacji. No i mamy nadzieję, że będzie na wystawie, stałej wystawie. I będzie można go oglądać.
2: Będzie podpisane odkrycie Joanny Kociendy?
4: Raczej tak. Myślę, że tak, bo większość znalezisk, które przekazujemy do muzeum w Ostródzie, mają takie podpisy.
2: A to jest twoje pierwsze znalezisko?
4: Takiej rangi tak. Bo to jednak znaleźć miecz to jest naprawdę, że tak powiem, wyczyn.
2: Ale nie wiedziałaś, gdzie szukać. To zupełny przypadek.
4: Przypadek, no mówię, już nieraz byliśmy tam w okolicach tego miejsca, chodziliśmy, nic się tam innego takiego ciekawego nie znalazło, żeby to zgłosić jako zabytek. No a tutaj tak wyszło, jak wyszło. Prawdopodobnie mógł on być w wodzie, bo to było na skraju tak jakby bagienka. I w dawniejszych czasach mógł być w wodzie i dlatego nikt na niego wcześniej nie trafił, nie? Teraz woda tak jakby zeszła, no i ja na niego nadreptałam, że tak powiem.
2: A czy wy wiecie w ogóle, co to jest konkretniej? Z jakich czasów?
4: Znaczy z tego, co archeolog Łukasz Szczepański nam przekazał, miecz może być XIII-XIV wiek i jeszcze dokładnie on sam nie wie, dopiero będzie to stwierdzone po badaniach.
2: Czyli to są takie normalne procedury, że się sprawdza, co to tak naprawdę ktoś znalazł, tak? I dopiero wtedy konserwacja, czy tam, nie wiem, renowacja pewnie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, i dopiero wystawienie.
4: Konserwacja, tak.
2: Jakie miałaś wrażenia? Jak się czułaś, jak znalazłaś? Bo że Rafał był zaskoczony, to już wiemy. Posłać babę do lasu, tak?
4: Tak. Tak było. No, radość, no bo wiadomo, że znalezisko na skalę, że tak powiem, polską, nie wiem, czy może nie więcej. Rzadko się znajduje przecież miecze, bo to w dawnych czasach była
5: droga rzecz.
4: Droga rzecz, tak. Nie gubiono takich rzeczy. Podczas walki, jeżeli ktoś tam stracił życie, a miecz zostawał, no to one były zbierane i zabierane ze sobą. No, nie zostawiali, bo to była drogocenna rzecz. No tutaj mogło tak być właśnie, że to było bagienko i po prostu oni nie widzieli, jak ten miecz wpadł do wody i nie widzieli, zostawili i No i tak został do czasów dzisiejszych.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Potrzebowałabym takiego umocowania historycznego, XIII-XIV wiek. To co tutaj się działo? To Rafała poprosimy o to. Co tutaj się działo na tych ziemiach? Co mogło się dziać?
3: Konkretne wydatowanie miecza to będzie zrobione przez specjalistów. Mhm. I oczywiście Łukasz Szczepański też od razu zaznaczył, że to jest takie wstępne na wydatowanie na podstawie tego, co widział u nas, przejmując ten zabytek. Może się okazać, że to jest miecz późniejszy. To wszystko wykażą badania. Natomiast jak on tu się znalazł, kto go zgubił, to myślę, że tego to nie będziemy w stanie się już nigdy dowiedzieć. Należy pamiętać o tym, że dzisiaj my wiemy z przekazów dawnych kronikarzy o takich głównych, wiodących wydarzeniach, jak bitwa pod Grunwaldem czy bitwa pod Koronowem z października 1410 roku. Natomiast nikt z tych kronikarzy nie odnotowywał drobnych potyczek. Należy pamiętać, że każdy konflikt, który przetaczał się przez nasze ziemię, czyli Wielka Wojna z zakonem 1409-10, czy Wojna Głodowa 4 lata później, charakteryzował się tym, że oprócz tych głównych sił, które obrawszy jakiś kierunek maszerowały przez nasze tereny tutaj, to cały czas była też bardzo duża aktywność małych oddziałów, zwiadowczych, rozpoznawczych, oddziałów, które miały zadanie zdobyć pasze, prowiant, rozpoznanie brodów, mostów. Na tym polega taktyka wojenna, zresztą do dzisiaj. Oddziały rozpoznania są przecież dzisiaj w armii każdego, w całego świata. Może właśnie w tym miejscu wydarzyła się jakaś drobna potyczka, jakieś spotkały się dwa rozpoznawcze, kilkunastoosobowe oddziały. Doszło tam do jakiegoś starcia krótkiego, które w skali ogólnych wydarzeń po prostu przeszły bez echa. Nikt się nie rozczulał, że tam poszedł meldunek, że tam zostało startych w proch tam tylu i tylu. Dwóch wzięliśmy do niewoli, złapaliśmy cztery konie i to wszystko. I tam się nikt tym nie przejmował. Więc najprawdopodobniej mamy z takim właśnie wydarzeniem tutaj. Tym bardziej, że troszeczkę jeszcze szukaliśmy w rejonie, gdzie był ten miecz. I oprócz tego miecza znaleźliśmy tylko podkowę średniowieczną, którą też niekoniecznie trzeba wiązać z wydarzeniem, w którym brał udział ten miecz, z tego względu, że no, konie były kute od zawsze i do dzisiaj są kute, więc ta podkowa mogła być tam zgubiona wcześniej albo nawet później niż ten miecz. Ale nie było żadnych innych śladów po walce, czyli takiej drobnicy, która po każdej walce, to co Asia powiedziała, wszystko było dokładnie, całe pole walki było czyszczone. Wszystko to, co mieli na sobie rycerze, czy piechota, czy pospolite ruszenie, wszystko było zbyt cenne, zbyt drogie, żeby mogło zostać w ziemi, czy na polu bitwy. Nawet podkowa miała wtedy wartość. Dlaczego się mówi, że ktoś znalazł podkowę na szczęście? No bo żelazo było drogie. Żelazo było środkiem płatniczym zresztą przez wiele, wiele wieków. Prawdopodobnie więc to była bardzo mała potyczka. Jeden artefakt został przeoczony i został do naszych czasów. Ale to fajnie, bo z tego co wiem, to w powiecie ławskim chyba nie było jeszcze miecza znalezionego.
2: Niesamowite. A czy to w ogóle nie jest niesamowite też to, że my teraz kilkasetek lat później siedzimy, rozmawiamy o tym, być może ktoś, kto słyszy, właśnie rozpalamy w nim, wy rozpalacie w nim to takie zainteresowanie lokalną historią. Może ktoś młody się zainteresuje, kolejne plus jeden będzie, ktoś taki jak wy, taki zaciekawiony, taki regionalista. Takich ludzi nigdy nie za dużo, nie za wiele.
3: Na to też liczę, bo historia Jeławy to nie tylko historia ta średniowieczna czy nowożytna, współczesna, to nie tylko ta historia miasta Deutsch Eylau, czyli do 1945 roku, ale to już też bardzo ładny kawałek historii polskiej Jeławy. Polską Jeławę też tworzyli ludzie, którym też należałoby oddać hołd i zainteresować się tym, zarchiwizować, spisać tą ich pracę na rzecz miasta. Jeława była w 75% zniszczona na skutek wydarzeń drugowojennych. Kto odbudował to miasto?
2: Rzemieślnicy
3: głównie, murarze, hydraulicy, stolarzy. No kto ich karmi? No, piekarze, ciastkarze, restauratorzy. No kto ich ubierał? No krawcy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o odkrywanie historii Iławy. Ja mam 50 lat. Do czego zmierzam z tym wyznaniem? Pamiętam czasy nieboszki komuny. Są już pokolenia, które urodziły się już po tym, jak nastała demokracja. Ten okres komuny jest dla nich zupełnie obcy, tak jak dla mnie są obce wydarzenia przed 1945 rokiem. Można się tym zainteresować. Jest łatwiej, bo żyją jeszcze świadkowie, nasi rodzice, dziadkowie. Dzisiaj każdy nastolatek ma telefon. Jest dziadek. Można włączyć dyktafon i pytanie zadać dziadkowi. Dziadek, a jak znalazłeś się w Iławie? Dziadek opowiada. Różnego rodzaju historie. Mniej bardziej ciekawe, niekoniecznie te związane z miastem, ale przede wszystkim z tą rodziną, do której ten dziadek i ten nastolatek należą. Bo to też są bardzo ciekawe historie. Są aplikacje, które zamieniają nagranie dźwiękowe w tekst. Mamy gotowy materiał. Drukujemy, spinamy i tak możemy przez jedne święta zrobić 4-5 wywiadów, jak to wejdzie w krew, no bo zobacz, dziadek to opowiedział, ciocia to i już zapisujemy historię, zostawiamy coś po sobie, więc można, naprawdę można i tutaj nie trzeba robić takiej roboty jak ja, że przeglądać archiwalia, jeszcze tłumaczyć z języka niemieckiego, bo to są głównie dokumenty niemieckie. Robotę mają tu ludzie ułatwioną. A warto to spisywać, bo widzimy nawet przemiany w mieście, które nastąpiły w przeciągu tam 20 lat.
2: Ale jeszcze chciałam zapytać o muzeum. Tutaj już padało to słowo kilkakrotnie. Co się dzieje z takim mieczem, gdybyśmy my już na przykład mieli muzeum? Z mieczem, z innymi artefaktami, choćby przez was znalezionymi, ale przez wielu odkrywców też tutaj na naszych terenach. Czy można odzyskać w cudzysłowie taki przedmiot?
3: Absolutnie nie. Co mamy na myśli, mówiąc odzyskać? Załóżmy hipotetycznie, że mamy muzeum w Iławie. Przedmioty, które dotychczas przekazaliśmy służbom konserwatorskim, muzealnikom, te nasze iławskie muzeum tych przedmiotów nie będzie mogło odzyskać. W sensie takim, że dobra, no to już tam wyleżały się już w tych gablotach ostruckich, dawać się z powrotem do Iławy. Nie. To są już, te przedmioty przeszły już na całkowitą własność tych muzeów. Mogą natomiast być wypożyczane na wystawy czasowe. I tu już precedens był, bo mieliśmy takie zabytki wypożyczone, nasze tu w sensie znalezione w powiecie iławskim. W ratuszu były prezentowane z okazji Nocy Muzeów i w tamtym roku mieliśmy w salce muzealnej taką prezentację kilku znalezisk tutaj właśnie, nie tylko naszych iławskich, ale też chyba Sebastiana Zielińskiego z Susza czy Sylwii Zielińskiej. Na tej zasadzie tak, na wystawy czasowe, natomiast na własność już nie. My jako Stowarzyszenie Ilawia, tylko bo będę mówił za siebie, w naszej działalności założyliśmy stowarzyszenie w 2006 roku. Od 2008 współpracujemy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przekazujemy wszystkie przedmioty, które mają znamiona zabytku. Mamy 5 skarbów oddanych. Najbardziej znany skarb z Mózgowa, srebrny skarb z X-XI wieku. My znaleźliśmy, penetrując to pole, 308 przedmiotów srebrnych. To głównie były monety. To też skarb szelongów krzyżackich, monet. Mówimy tutaj o monetach srebrnych. Naszyjniki z epoki brązu, denary rzymskie, monety też znaleźliśmy. I blisko 800 pojedynczych przedmiotów, które nie mają nazwy skarby, nie są skarbem w pojęciu prawnym, tylko są pojedyncze, ale również bardzo ważne. No, na przykład bransoleta celtycka, znaleziona przez nieżyjącego Szronka Dymińskiego w lesie na Podleśnym osiedlu, w tych lasach tam przylegających, ta bransoleta doczekała się już opracowania naukowego. Zresztą nie tylko ta bransoleta, bo też Krzysiu Kujawski w 2018 roku z kolei to było, pamiętam, bo to była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę sobie wyobrazić, że w Iławie znalazł tabliczkę znamionową z torpedowca ORP Kujawia. W 1920 roku odradzająca się polska marynarka wojenna dostała w ramach odszkodowań wojennych z Wielkiej Brytanii 3 poniemieckie torpedowce. To był zalążek polskiej marynarki wojennej po odzyskaniu niepodległości. Te torpedowce zostały nazwane Kaszub, Kujawiak i Krakowiak. I właśnie z Kujawiaka, z tego jednego z pierwszych 3 polskich okrętów, znaleźliśmy tabliczkę znamionową tu w Iławie. No ja wiedziałem, że ta tabliczka musi trafić w jedno jedyne miejsce, czyli do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. I to nastąpiło, ta tabliczka została tam przekazana. Okazało się, że to jest jedyny fizyczny przedmiot po tym okręcie. Tego typu znalezisko na przykład mogłoby być w Iławie, więc proszę sobie wyobrazić, teraz mówimy tylko o znaleziskach Stowarzyszenia Ilawia. I to wszystko byśmy mieli skupione w naszym powiatowym małym muzeum. Życie to się toczyło jeszcze długo, długo przed tym, zanim Krzyżacy skolonizowali te tereny i z całą konsekwencją późniejszych wydarzeń dotrwaliśmy do dzisiaj, więc to życie tutaj było naprawdę, naprawdę dużo, dużo dalej się toczyło.
2: nasi tu byli. O wiele wcześniej, okazuje się.
3: O, w tym kontekście, jeżeli chodzi, jak miał być co cytat, to na pewno tak. To.
2: Ale obiecałam też słuchaczom, że dopytam o kolejną makietę.
3: Pomysłów jest bardzo dużo, naprawdę. Pomysłów i przede wszystkim materiałów, które pozwoliłyby na zbudowanie modelu redukcyjnego, czyli jak najwierniejsze odwzorowanie danego obiektu w zadanej skali. Ja makietę zrobiłem w skali 1 do 100, czyli starałem się jak najwierniej to odwzorować, stąd te detale, rynny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej.
2: A mówimy o tej makiecie rynku Starego Miasta,
3: tak,
2: przypomnę.
3: Tak, tak.
2: Można to oglądać cały czas na sali sesyjnej w ratuszu.
3: Tak, można oglądać, zapraszam serdecznie. Kto jeszcze nie był, to warto zobaczyć.
2: Warto.
3: Wracając do pytania, jest materiałów na kolejne makiety. Są ciekawe obiekty, które można było pokazać, a których dzisiaj nie ma, tylko nie ma czasu na to.
2: Emeryturka może już, co?
3: Chętnie. Jakby ktoś chciał mi emeryturkę nadać, dużo nie potrzebuję. To ja bardzo chętnie i zająłbym się tylko pisaniem książek o Iławie, tylko budowaniem makiet i odkrywaniem tajemnic, bo jeszcze dużo jest, dużo, dużo do odkrycia.
2: To może zakończmy tym takim zawieszeniem tego tematu emerytalnego w powietrzu. Żarty żartami, tak. Ale czekamy na kolejne.
3: No, tak jak powiedziałem już na poważnie, naprawdę to są bardzo czasochłonne projekty. Jeżeli chce się pisać książkę, sklejać model, bo z tego modelarstwa nie wyrosnę, a zawsze moim marzeniem było mieć model Titanica w skali 1-200, więc wymiar tego modelu to jest około tam 125 cm. A jeszcze chce się też nurkować, jeszcze też chce się chodzić z wykrywaczem. Doba się naprawdę bardzo kurczy. Mam nadzieję, że jakoś podołam tym wszystkim marzeniom związanym właśnie między innymi te z makietami Iławy.
2: Te nazwiska, które wymieniałeś dzisiaj, tych właśnie poszukiwaczy w cudzysłowie skarbów z wykrywaczami, to bardzo często właśnie pary małżeńskie. Rzeczywiście coś w tym jest. Wspólne spędzanie czasu,
3: wspólne cieszenie się ze znalezisk, rozpoznawanie tych znalezisk, tropienie też później historii tych przedmiotów, więc bardzo fajne spędzanie czasu, a i też aktywność fizyczna. Bo to jest, jak się pójdzie z wykrywaczem do lasu, to jest 2 godziny, czy tam 3, no w zależności ile tam poświęcimy na to, to są godziny ruchu.
4: Ostatnio zrobiliśmy 11 kilometrów chyba przez 2,5 godziny podczas chodzenia po lesie z wykrywaczem.
2: A taki wykrywacz to ciężki jest?
4: To zależy jaki. My akurat mamy takie, które są naprawdę leciutkie i nie odczuwa się tego ciężaru, nie? Gorzej jak łopata jest cięższa.
2: A czy was pogoda odstrasza? Jak na przykład pada, to twierdzicie nagle, decydujecie, że nie wychodzicie?
4: Nie, czasami jest tak, że widzimy, że nawet deszcz siąpi, ubieramy się i jedziemy do lasu.
3: Różnie bywa, bo jeżeli trafi się na trop jakiejś ciekawej przygody, jest miejsce, gdzie są jakieś poczynione pierwsze znaleziska, to wtedy nic nie zatrzyma. To są takie emocje, szczególne emocje. To jest taki szczególny rodzaj adrenaliny, gdzie widzisz na wyświetlaczu, jest ładny kolorek, jak to się mówi w naszej gwarze, jest ładny kolorek i jeszcze krótki przerywany sygnał, czyli coś małego, no to co może być? Moneta, biżuteria. A jak jeszcze chwilę wcześniej znalazło się jedną monetę, drugą, znalazło się jakiś pierścionek, czy odznaczenie jakieś, no to wtedy są takie emocje, że nie ma szans, żeby zatrzymała cię pogoda. To po prostu jest, naprawdę musiało być już burza z piorunami, gdzie już no bezpieczeństwo, albo zamarznięta ziemia, gdzie nie można wbić tego szpadla, to wtedy tak, ale jeżeli jest fajna miejscówka, jak my to nazywamy, gdzie ładne rzeczy się pojawiają, to wtedy pogoda naprawdę nie jest przeszkodą. No.
2: Powiedzmy jeszcze o tym aspekcie prawnym właśnie. Podkreślmy, jak to jest z tym prawem w waszej branży.
3: Jeżeli chodzi o poszukiwania zabytków, żeby szukać zabytków, trzeba mieć pozwolenie od właściciela gruntu. Nawet jeżeli to jest twój prywatny grunt, to trzeba sobie samemu takie pozwolenie wypisać. Trzeba wypełnić odpowiednie formularze, które znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeżeli chodzi o Iławę i przylegające powiaty, to jest delegatura w Elblągu. Trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł plus jeszcze jakaś tam prowizja bankowa, więc to jest tam prawie 90 zł. Wysłać to i liczyć na to. Przygotować mapkę jeszcze tego terenu, na którym chcemy szukać. I czekać na odpowiedź z WKZ. To niestety takie mamy realia prawne. I jeżeli chcemy poszukiwać zabytków, to musimy takie wymogi spełnić. Natomiast jeżeli chcemy się cieszyć poszukiwaniami, pracując z wykrywaczem na przykład na plaży miejskiej, albo chodząc szukając czegokolwiek, no bo ja nie wiem, czego pan szuka, nie wiem. Będę wiedział, jak znajdę. No jak znajdzie pan zabytek? No to znam ustawę o ochronie zabytków, znam ustawę o broni amunicji, znam ustawę o szczątkach ludzkich i wtedy trzeba się odpowiednio zachować. No my, oczywiście to jest troszeczkę ryzykanckie, bo definicja zabytku, która znajduje się w ustawie o ochronie zabytków, no, definiuje, że wszystko jest zabytkiem w tej chwili. Więc w przypadku kolizji z prawem, ze stróżami prawa, bo poszukiwania zabytków bez tych pozwoleń jest karane z kodeksu karnego. W tej chwili to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Więc istnieje duże ryzyko, że wejdziemy w konflikt z prawem. No i wtedy raczej chyba nikt nie da wiary, że nie, to pan nie wiedział, czego pan szuka. A naprawdę uzyskać pozwolenie nie jest trudno. Tu bym chciał bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować Nadleśnictwu Iława za wydawane pozwolenia, za tą wieloletnią już współpracę, którą tworzymy z Nadleśnictwem Iława, bo gdyby nie było pozwoleń z Nadleśnictwa, nie byłoby naszego szukania po lasach i nie byłoby też takich znalezisk właśnie jak ten miecz, więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie dziękujemy za wydawanie tych pozwoleń, za współpracę. Pozyskujemy te pozwolenia, chodzimy legalnie i wtedy też możemy legalnie te zabytki zgłaszać. Nikt nam nie postawi żadnych zarzutów.
2: Dziękuję bardzo, miłego chodzenia po lesie i czekamy na książkę kolejną, na makietę to tam trochę później, najpierw książka. Dzięki śliczne, Joanna i Rafał Kocięda. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
3: Dziękuję. Tak, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i poszukiwaczy z powiatu iławskiego.
1: SK Iława News.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Andrzej Krajewski, który opowie nam tutaj zaraz o wyżynach, a właściwie o wysokich górach chyba raczej, prawda?
5: Tak, tak. To będą góry wysokie, które dla mnie są dachem świata, które chciałbym zobaczyć, zwiedzić i poczuć.
2: Zacznijmy od tego, skąd pan jest, gdzie pan na co dzień mieszka, przebywa, co pan robi zawodowo?
5: Mieszkam w Łążynie, to jest mała miejscowość w gminie Lubowa. Zawodowo pracuję w Norwegii, gdzie właśnie zaraziłem się trekkingiem, zwiedzaniem gór, chodzeniem po górach i przebywanie w naturze.
2: Czyli dużo czasu pan ma, kiedy ma pan przerwę w pracy i jest na miejscu tutaj w Polsce.
5: Tak, moja praca jest pracą rotacyjną, wyjeżdżam tam na 2-3 tygodnie, a później jestem w domu przez 2 tygodnie.
2: Mhm. Tam się pan zaraził tą pasją.
5: Tak, tak, w zasadzie od tego się zaczęło, kiedy poznałem Norwegię, bo to miejsce jest naprawdę przesiąknięte naturą i pięknymi widokami. Mhm. Nie da się tam żyć bez gór.
2: Czy pan wcześniej w ogóle chociaż raz był w górach na przykład polskich?
5: Tak, tak. W górach polskich byłem niejednokrotnie, ale nigdy na pewno nie byłem tak, żebym tak trekkingował, żebym chodził po górach. Raczej to było tak spontanicznie. Wszedłem gdzieś tam, coś zobaczyłem, schodziłem. A w Norwegii to już polega na tym, że biorę plecak i idę na 2 dni.
2: W Polsce to było tak urlopowo, podejrzewam, typowo turystycznie, tak lajtowo.
5: Było lajtowo i w Polsce wydaje mi się, że nie jest to tak ogólnie dostępne, bo jest problem ze znalezieniem miejsca, żeby sobie gdziekolwiek spać. W Norwegii jest to tak zrobione, że każdy ma swobodny dostęp do natury i może sobie tam nocować gdzie chce i jak chce, byleby po sobie zostawić czyste miejsce.
2: A jak kondycja, jak się tam chodzi tak 3 dni po górach?
5: Kondycyjnie ja to zawsze mówię tak, jak idę w góry, to jestem pełen zapału. Jak wchodzą do góry, zapał rośnie, ale siły słabną, bo jakby nie patrzeć kondycyjnie, nie jest u mnie najlepiej, ale mam w sobie bardzo dużo takiego hartu i zaparcia, że nie ma góry, która by mnie pokonała.
2: Tak jest. No i dlatego Himalaje, szczyty szczytów.
5: Tak, tak. Szczyty szczytów, dach świata w Himalajach jest bardzo dużym wyzwaniem to, że jest tam brak tlenu właśnie. To jest takie bardzo wymagające miejsce, bo powyżej 3000 zaczyna się człowiek zmagać już z brakiem tlenu.
2: Ale czy pan po drodze wchodził na jakieś pomniejsze też góry, czy ma zamiar, czy od razu idzie pan w to takie najwyższe?
5: Ten trekking polega na tym, że to wszystko jest przemyślane w taki sposób, że tam panuje jednak taka zasada, trzeba wchodzić, ale spać zawsze niżej niż się weszło. Okay. Na tym polega aklimatyzacja, że wchodzą na przykład na 3,5 tysiąca, ale pierwsza noc musi być o 200-300 metrów niżej, żeby organizm się zaaklimatyzował. I codziennie na tym samym to polega. Kolejny dzień na przykład 3800, schodzi się na 3,5. To
2: nie zrobi się wielu też setek metrów w ciągu jednego dnia, prawda? To też jest taka chyba zasada, że nie za szybko.
5: No jest to tak, że właśnie w tych górach nie chodzi o dystans, tylko chodzi o wysokość dzienne. Dystanse, które się pokonuje, to jest od 7 do 20 kilometrów. Bo największy wysiłek to właśnie wejść i zejść przy braku tlenu, bo to jest naprawdę wymagające.
2: Pan ma to już to wszystko rozpisane, czy to po prostu w głowie?
5: Tak, to cały czas z tym walczę, cały czas to planuję, mam to w głowie, mam to porozpisywane, zmieniam te plany, pracuję nad tym, bo żona się o mnie bardzo martwi i robię to wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbezpieczniej przygotowane.
0: Mhm, żeby się żona nie martwiła. Pozdrawiamy. Tak. Żona, jak ma na imię?
5: Irena.
0: Pozdrawiamy panią Irenę. Chyba warto panu zaufać, że pan to tak zaplanuje, że będzie dobrze, co? Jak pan myśli?
5: Tak, tak. Ja w ogóle tam idę z synem i mamy umowę taką, że cokolwiek by się nie działo, to jest dla nas najważniejsze bezpieczeństwo. Czyli ktokolwiek z nas, którykolwiek z nas się źle poczuje, schodzimy niżej lub zawracamy po prostu.
0: Czyli pani Irena ma podwójny problem, dwie osoby do zamartwiania
5: tak,
0: się.
5: Tak, tak, tak.
0: Ile syn ma lat?
5: 23.
0: Czyli dorosły.
5: Tak, był ze mną kilka lat temu, przeszliśmy razem szlak za kołem podbiegunowym w Szwecji, także też już swoje przeszedł.
0: A tutaj idziecie jako syn z ojcem czy partnerzy?
5: Na pewno syn z ojcem, ale na takim szlaku, bo już właśnie tak jak mówiłem, przeszliśmy taki szlak, to się zaczyna zmieniać później w partnerstwo. Mhm. To już jest raczej taka przyjaźń. To po tym pierwszym szlaku pozostaje naprawdę takie, pomimo tego, że jesteśmy rodziną, kochamy się, to jednak po takim przejściu takiego szlaku odnajduje się w sobie taką chęć pomocy i jeszcze większe zaufanie, że można na tego drugiego zawsze liczyć.
0: Niesamowite. Miałam zapytać, czego pana uczy chodzenie po górach? No to już częściowo odpowiedź mam. Też pokory pewnie, co? Do przyrody.
5: Tak, uczy na pewno pokory, uczy cierpliwości, uczy wytrwałości, uczy zrozumienia świata też, spokoju. Dużo mi to daje.
0: Te Himalaje to takie marzenie od niedawna, prawda?
5: Tak, to mi się wymyśliło, kiedy obejrzałem na YouTubie bodajże jakiś tam program, gdzie ktoś przechodził ten szlak. Ja sobie wynajduję w ogóle takie miejsca, a kiedy odnalazłem ten szlak i poczułem, że to jest coś wielkiego, bo dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie, to nie będzie dla mnie prosta sprawa. Mhm. Postanowiłem to zrobić i no i pokazać sobie innym, że pomimo tego, że jestem z jakiejś tam takiej małej miejscowości, nie mam jakiejś wielkiej kondycji, to na pewno będę potrafił się przygotować i zrobić to w taki jak najbardziej profesjonalny, bezpieczny sposób.
0: Kiedy pan planuje tam wyruszyć?
5: Mam kupione bilety już. 19 października, 7 listopada wracam.
0: Czyli na te kilka miesięcy rozpisał pan przygotowania jakoś regularnie? Jak i na czym one polegają w ogóle, te przygotowania?
5: Na tą chwilę zacząłem od tego, że samo zaplanowanie tej trasy, rozpisuję to sobie. Generalnie to już jest przygotowane, powiedziałbym. Na pewno będą jakieś zmiany jeszcze. No i teraz jestem na etapie obmyślania i planowania sprzętu, który będę tam potrzebował. No bo jednak tam trzeba mieć odpowiednie ubrania, odpowiednie buty, śpiwory. No trzeba to wszystko dobrze zaplanować. No i też zaczynam się kondycyjnie przygotowywać. Ja jeszcze mam jedno wielkie wyzwanie, ponieważ ja mam chore kolano. Byłem u lekarza, który mi wstrzyknął. Coś mi tam wstrzyknął.
0: Oby jakiś lek.
5: Tak, tak. Wstrzyknął mi lek na pewno. Osocze. Tak, wstrzyknął mi osocze, ale u mnie skończy się to tym, że na styczeń mam już zaplanowaną operację. Po rozmowie z nim powiedziałem mu, że mam kupione bilety, że planuję Himalaje. To on powiedział, że w ten sposób jakoś będzie się starał mnie do tego listopada utrzymać na nogach. Także jeszcze muszę walczyć z kolanem.
0: Mhm, doprowadzić do takiego stanu, żeby pan tam dał radę po prostu.
5: Tak, tak.
0: Jaki to szlak będzie, proszę powiedzieć?
5: To jest szlak, który ma od 120 do 140 km. Wszystko zależy od tego, jaką dokładnie wybierze się trasę. Szlak ten jest nazywany jednym z najpiękniejszych szlaków na Ziemi, a to dlatego, bo się przechodzi przez niemalże wszystkie strefy klimatyczne. Zaczyna się od tropiku, a wchodzi się w strefę wysokogórską powyżej 5000 metrów, gdzie już no, nie ma żadnej roślinności, jest śnieg i może być 20 stopni mrozu rano. Po południu jest ciepło.
0: A ile państw?
5: To jest, wszystko znajduje się w Nepalu. Ląduję w Katmandu, z Katmandu się jedzie później tylko 200 km jeepem, ale ta podróż trwa około 11 godzin, ponieważ nie ma tam dróg. No i później 120 km w koło góry i do domu.
0: I do domku, lajtowo.
1: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: Serio, to brzmi jak przygoda życia.
5: Tak, planuję to jako przygodę życia, chociaż dla mnie to już jest trzecia przygoda, bo pierwsza to była właśnie, gdzie byłem za kołem podbiegunowym na szlaku Kungsleden w Szwecji. Później byłem w Finlandii, gdzie przeszedłem szlak 80 km pomiędzy wulkanami. Tam byłem sam. I teraz to jest moja trzecia przygoda życia, która wydaje mi się, że już będzie naprawdę taką wymarzoną i największą.
0: A co będzie, jeśli tutaj panu wyjdzie? Potem tam załatwi pan sprawę, rozliczy się pan z kolanem. I co dalej? To nie koniec pewnie.
5: I dalej, no ja już mam plany. Dalej to tak sobie pomyślałem o Andach może, ale to dalej, to zobaczymy, co będzie. Kolejne góry.
2: Spotkamy się wtedy, pan opowie słuchaczom o tym, co się działo w Himalajach i opowie o planach na Andy.
5: Na pewno, jak mi się to wszystko uda zrealizować.
2: No to ja zakładam, że się uda, to tym bardziej pan powie, prawda? Zastanawiam się, jak bardzo skomplikowane jest załatwianie takich kwestii, czy są jakieś potrzebne pozwolenia, czy tam jacyś szerpowie też będą z panem. Jak to wygląda? Czy tylko idziecie we dwójkę, dwa samotne wilki?
5: Ogólnie tak, trzeba tam pozałatwiać kilka pozwoleń, trzeba mieć wizę. Później tam na miejscu trzeba załatwić sobie wstęp do Parku Narodowego, ponieważ cały szlak znajduje się na terenie Parku Annapurna. I jest też przepis, który mówi o tym, że powinien być wynajęty też przewodnik. Szerpa, przewodnik. Jednak ja to będę robił bez przewodnika, ponieważ bardzo wiele osób z tego przewodnika rezygnuje, ponieważ nawet społeczność w Nepalu bardzo się sprzeciwiała przeciwko tym przewodnikom, gdyż oni naganiali tak jak gdyby wszystkich turystów w jedne miejsca i pomijali całą ludność społeczną, która tak w zasadzie to z tych turystów tam żyje.
2: Mhm. Czyli pan woli dać zarobić tym, którzy tam
5: na miejscu będą? Dokładnie tak. Wolę dać zarobić ludziom normalnym, którzy tam na co dzień mieszkają i żyją, niż firmom, które zaczynały się zajmować w ten sposób taki wykorzystujący turystów, a pomijając lokalną społeczność.
2: Czysty biznes po prostu.
5: Dokładnie tak. Mhm. To polegało na biznesie.
2: Jedzenie będzie pan miał ze sobą, czy jak to będzie wyglądało?
5: Tak. Na tym szlaku wszystko wygląda w ten sposób, że nie trzeba dźwigać plecaka 20-kilogramowego, tak jak miałem tak wcześniej. Tutaj mogę mieć ze sobą tylko 10-12 kg, ponieważ każdy nocleg odbywa się w miejscowościach, gdzie mieszka lokalna społeczność. Tam się wykupuje śniadanie i kolację, nie płaci się za nocleg. No i właśnie nie trzeba dźwigać ze sobą jedzenia, bo wszystko jest tam na miejscu.
2: To dużo łatwiej, a lżej będzie po prostu.
5: Tak, jest na pewno lżej, bo jak wcześniej na tydzień trekkingu musiałem zabierać około 5 kg jedzenia, co naprawdę przy takich dystansach w górach to jest bardzo duża waga.
2: Czyli od wioski do wioski, można powiedzieć.
5: Tak, od wioski do wioski, bo pomimo tego, że to są Himalaje, to praktycznie do ostatniego noclegu przed przełęczą Torongla, która jest na wysokości 5416 metrów, to ostatnia miejscowość właśnie też jest z noclegiem.
2: No i właśnie ta ostatnia przełęcz i co dalej? Jak to będzie później już wyglądać?
5: Po zdobyciu tej przełęczy, która jest najwyższą, znajduje się na najwyższej wysokości, trekking się nie kończy, ponieważ trzeba zejść dalej. To nam zajmie około 3 dni. Wszystko zależy od pogody, od tego, jak będziemy tam sobie dawali radę kondycyjnie. No i schodzimy później, dostajemy się do Pokary i w Pokarze mamy zaplanowane 2-3 dni na relaks.

0: Zadeklarowały, jest jedna linia lotnicza, która zadeklarowała, że do września wstrzymuje ruch na tym lotnisku. Także no, jest tak nieciekawie w tej chwili.
1: No ale to co, może się okazać, że pan będzie się musiał wycofać w ogóle z tego całego przedsięwzięcia?
0: Ja liczę na to, że jeżeli coś takiego by się zdarzyło, to myślę, że linie lotnicze przekierują swoje samoloty na inne lotniska i jakoś chyba da się to załatwić. Innymi miejscami, jakąś drogą okrężną może.
1: To na pewno cała ta sytuacja geopolityczna nie przysparza pani Irenie też trochę nerwów.
0: Na pewno, ponieważ to jest jakieś kolejne zmartwienie.
1: Między trekkingiem są wioski, więc tam pewnie będzie możliwy kontakt, więc jest nadzieja, że z rodziną się pan będzie kontaktował, panowie się będziecie kontaktować między trekkingiem a trekkingiem w każdej wiosce. Jest zasięg, mam nadzieję, tam.
0: Zasięgu nie ma, ale raczej jest tak, że właśnie w miejscach, gdzie są noclegi, jest Wi-Fi i wtedy można łączyć się przez internet z rodziną. No i można zawsze wieczorem się zameldować, że jest wszystko okej. Mhm. Jesteśmy cali i zdrowi.
1: Jak ma syn na imię?
0: Juliusz.
1: Czy on chciał tak po prostu, czy to pan namawiał?
0: On bardzo chciał. Ja go nie namawiałem. Ja wręcz nawet myślałem, żeby to zrobić, żebym tam był sam. Mhm. Ale on kiedy usłyszał, to powiedział, że po pierwsze to mnie samego nie puści, bo on musi się tatusiem zaopiekować. A po drugie mówił, że to jest taka przygoda życia, że on musi to też razem ze mną przeżyć.
1: Świetna sprawa. Jak w ogóle mieszkańcy Złożyna, choćby sąsiedzi, myślą o panu i mówią o panu?
0: No generalnie każdy jest zaskoczony i mówi, co mi też do głowy strzeliło, że ja wymyślam takie rzeczy. Także w sumie się tego spodziewałem, ale myślę, że są pełni podziwu też, żeby coś na coś takiego się zdobyć i coś takiego zrobić.
1: Mam nadzieję, że bezpiecznie wróci pan do domu. Czekamy też na informacje, jak tam panu idzie. Czy można śledzić, będzie można śledzić tę wyprawę w internecie? Da pan radę?
0: Tak, myślę, że tak. Właśnie jeżeli tylko będzie możliwość korzystania z internetu w miejscu, gdzie będą noclegi, to myślę, że tak.
1: I jak pana śledzić? Znaczy, gdzie pana szukać w internecie?
0: Na tą chwilę mam stronę na Facebooku, ale myślę, że też będę próbował stawiać jakieś filmiki z mojej wyprawy na YouTubie, żeby można to było dokładniej zobaczyć. Strona na Facebooku jest to Andrzej w drodze Himalaje 2026.
1: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Trzymam kciuki z wielkim podziwem. Trzymam kciuki za to, żeby pan wrócił, żeby panowie wrócili bezpiecznie do domu.
0: No, dziękuję bardzo i na pewno tak będzie. Na pewno wrócimy cali i zdrowi, bo wszystko jest planowane w sposób jak najbardziej profesjonalny.
1: Moim gościem był Andrzej Krajewski z Łążyna, który 19 października wyrusza do Nepalu, żeby pójść w Himalaje razem z synem Juliuszem. Dzięki śliczne.
0: Dziękuję bardzo.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale Lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej.

0: Nie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
9: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się wesela. Ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: Iława na czasie.
11: Polecam wam jutro kibicowanie w Iławskiej Dysze. Ona startuje o godzinie 10:00 i w związku z tym możecie spodziewać się też utrudnień na ulicach Iławy, konkretnie w centrum, od Niepodległości przez bulwar Jana Pawła II. A teraz przeskakujemy na wydarzenia za tydzień, w piątek właściwie, o 18:00, 9 października na lodowisku miejskim coś dla młodzieży, dyskoteka na parkiecie tanecznym. Dla młodzieży w wieku od 14 do 19. Dla młodzieży w wieku od 14 do 19 roku życia. Wstęp darmowy. A to teraz jeszcze bardziej odległa data. Wiadomo już, że Ice Ice Eilau odbędzie się 8 listopada. Zapisy do 3.
12: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
13: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
14: Miło dzisiaj zatankować?
15: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: A jaka idealna będzie cena benzyny?
13: Myślę, że te 5,19.
12: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej, jest na trasach w Beskidach.
17: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
18: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
17: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a w Esce sprawiedliwie wszędzie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9:30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7:45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś.

0: to idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ten numer ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to: a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z eskową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
6: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
11: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
10: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
12: Spalnie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
10: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
13: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów, nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł, a może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3. Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

S.K. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Stanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble i ława ulica Ostródzka 54.
9: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.
14: I ława na czasie.
15: Szukacie ciekawych propozycji na przyszły tydzień? Bardzo proszę. 8 października, czyli w czwartek. Wojenne zdjęcia lotnicze powiatu nowomiejskiego, prezentacja uzbrojenia, umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego od godziny 17 w Jamielniku. To dawna miejscowość graniczna. A 10, czyli w sobotę od 12, także widowisko historyczne Granica w Ogniu. Wstęp na to wszystko bezpłatny. A jeśli już mówimy o bezpłatnym wstępie, to również Małgorzata Jędrzejewska, iławska wokalistka, zaprasza zupełnie za darmo na recital. Jesienny recital 28 października w Romano w Parku przy Żabie.
16: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie 1,50 zł na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
17: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
18: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73 zł, a za diesla 7,88 zł. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
2: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
4: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
2: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził, miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowadniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do

0: Prime na amazon.pl.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
6: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Kreska i ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
10: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
12: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Dario Zawiałow na początek, punktualnie 13, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Myth & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior, Tiesto, Hard to be around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: I po reklamie. SK.

0: Dowlow w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz w Ostródzie komfortowego i nowoczesnego mieszkania? Znajdziesz je na osiedlu Pod Lipami od RR Developer. Świetna lokalizacja w sąsiedztwie szkół, przedszkola, parku i sklepów. Mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. W cenie mieszkania wykończony balkon i miejsce parkingowe. Ogrodzony teren ze zdalnie otwieraną bramą. Metr kwadratowy tylko 7850 zł. Szczegóły na www.rrdeveloper.pl lub pod numerem telefonu 518 814 222.
9: I po reklamie.
10: I ława na czasie.
11: Jeśli lubicie Chopina, a macie wśród swoich najbliższych dziecko do lat 10, to jest idealna sytuacja. Jutro o 10.30 w Kinoteatrze Pasja w głównej roli wystąpi Chopin za sprawą oczywiście uczniów szkoły muzycznej z Iławy. To będzie poranek muzyczny dla najmłodszych. Wstęp bezpłatny. Zostajemy przy propozycjach muzycznych. Małgorzata Jędrzejewska, wokalistka i pisarka zresztą z Iławy, zaprasza publiczność 28 października o godzinie 18 do Romano w Parku przy Żabie. To będzie recepta na jesienną nostalgię. A jutro pamiętajcie o dysze w centrum. Od 10 możliwe utrudnienia na ulicach.
12: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z czterech meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
13: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na szóstkę zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba.

0: To było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosej na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą. Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia, zespół z Leaky Lee, no i od Cyphal Rivers między innymi. No i cóż, I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Oruj oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. No, ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
6: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
7: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
6: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
5: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w Esce. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend, albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojejku, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie, literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2, 1...
1: Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną, bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej, literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu, jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojulis. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj. Słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie. Odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jesień w Biedronce. Zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: I ława na czasie.
19: Szukacie ciekawych propozycji na przyszły tydzień? Bardzo proszę. 8 października, czyli w czwartek. Wojenne zdjęcia lotnicze powiatu nowomiejskiego, prezentacja uzbrojenia, umundurowania żołnierzy Wojska Polskiego od godziny 17 w Jamielniku. To dawna miejscowość graniczna. A 10, czyli w sobotę od 12, także widowisko historyczne Granica w Ogniu. Wstęp na to wszystko bezpłatny. A jeśli już mówimy o bezpłatnym wstępie, to również Małgorzata Jędrzejewska, iławska wokalistka, zaprasza zupełnie za darmo na recital. Jesienny recital 28 października w Romano w Parku przy Żabie.
20: Muzyką się żyje.
21: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
22: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
21: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
22: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
21: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze. Ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak. Dzień dobry. Dwie po szesnastej. Don't tell the God.

0: już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej. W Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą. Radio
4: SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abra Meble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: Kropka i ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duet Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2:07. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. Przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światło wood od play.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może cię słuchacze na moją po 18.
1: Że
0: po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu. A to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Iława na czasie.
19: Okazuje się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Jeśli lubicie prace malarskie, zobaczcie pracę uczestników Uniwersytetu w sali konferencyjnej ICK. A w poniedziałek w Kinoteatrze Pasja uroczysta gala z okazji 20-lecia. Wszyscy mile widziani. A jeszcze jedna zapowiedź. Dyskusyjny klub książki czyta Starego Człowieka. Stary Człowiek i Morze Ernesta Hemingwaya, a dyskusja na temat tej lektury 13 października o 14 w pracowni regionalnej. I jeszcze zapowiedź dla Susza i nie tylko na przyszłą sobotę. O 19 na scenie Suskiego Ośrodka Kultury wystąpi zespół Szantaż. To będzie finał całego dnia muzycznych zmagań podczas 10 Suskiej Satyry.
20: Muzyką się żyje.
21: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Libnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
22: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
21: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem, jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
3: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
21: Nie no, taki to masz szczęście, no.
15: Imprezka.
21: Dwie minuty po 18, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do

To był Pink w Radiu SK, 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji. SK.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley z domu Cyrus. Już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja
1: no to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, razem z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
5: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam.

0: Talking Body w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. SK.
11: Muzyką się żyje.
12: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
13: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
14: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
12: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
15: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć,
12: to cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje, no a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
16: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
12: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
17: Imprezka.
12: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku.
17: Na czasie, Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
12: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu SK. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Żalmet, producent żaluzji, rolet i bram i ława Wyszyńskiego 6.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy, a tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz.
2: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej Sexy Magic. To jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Zapraszamy do sklepu Abrameble w Iławie przy ulicy Platynowej 3, Nowa Wieś. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
8: I po reklamie.
9: Iława na czasie.
10: Jeśli lubicie Chopina, a macie wśród swoich najbliższych dziecko do lat 10, to jest idealna sytuacja. Jutro o 10.30 w Kinoteatrze Pasja w głównej roli wystąpi Chopin za sprawą oczywiście uczniów szkoły muzycznej z Iławy. To będzie poranek muzyczny dla najmłodszych. Wstęp bezpłatny. Zostajemy przy propozycjach muzycznych. Małgorzata Jędrzejewska, wokalistka i pisarka zresztą z Iławy, zaprasza publiczność 28 października o godzinie 18 do Romano w Parku przy Żabie. To będzie recepta na jesienną nostalgię. A jutro pamiętajcie o dysze w centrum. Od 10 możliwe utrudnienia na ulicach.
11: Muzyką się żyje.
12: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
13: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
12: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
13: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
12: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
14: Imprezka.
12: 2 minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. Dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
15: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
12: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, motor.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie.
0: Okay.
1: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Esce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha. Eska.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Iława na czasie.
3: Polecam wam jutro kibicowanie w Iławskiej Dysze. Ona startuje o godzinie 10:00 i w związku z tym możecie spodziewać się też utrudnień na ulicach Iławy, konkretnie w centrum, od Niepodległości przez bulwar Jana Pawła II. A teraz przeskakujemy na wydarzenia za tydzień, w piątek właściwie, o 18:00, 9 października na lodowisku miejskim coś dla młodzieży, dyskoteka na parkiecie tanecznym. Dla młodzieży w wieku od 14 do 19. Dla młodzieży w wieku od 14 do 19 roku życia wstęp darmowy. A to teraz jeszcze bardziej odległa data. Wiadomo już, że Ice Eilau odbędzie się 8 listopada. Zapisy do 3.
4: Muzyką się żyje.
5: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
6: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
7: Serce zabiło mocno.
6: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
5: Jak coś panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
6: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
5: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20:00 na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
1: Impreska.
5: 3 minuty po 21:00 na zegarach. Zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek. Na przykład za zostawanie w pracy do 22:00. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak czy na nie, na plus czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: Taki tytuł, ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem? W tej piosence było słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek, on jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości, sobota na plus czy na minus, nagrywacie się na eskowym messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus, właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa, pozdrawiam.
0: Hej moja droga, no to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety, będzie premia od Eski, ktoś jeszcze, halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus, właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne co mnie zastanawia to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał jak mógł przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem. Ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie. No bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji. Hello.

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.